0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Gdzie jest przecięty stanik? Zwróciła się do niego surowo, żeby nie mógł jej zbagatelizować. Ofiara nie miała go na sobie w chwili śmierci. Technik spojrzał na nią jak na wariatkę. I sznurki dorzuciła. Użył ich do skrępowania jej?
2: Kim pan jest?
1: Spojrzał na nią spod oka. Lena miała dość tłumaczenia się. Podniosła swoją odznakę, szybko podała nazwisko i nazwę wydziału, po czym powtórzyła oba pytania. Technik pokręcił przecząco głową, a potem wskazał zakrwawione schody.
2: Wszystkie są pocięte, cała szuflada. Nie wiem, ile ty masz staników, ale ta kobieta miała ich ze 20, jeśli nie więcej. A sznurki są splątane i raczej na nic by mu się nie przydały. Podejrzewamy, że zniszczył żaluzję, jak tamtędy wchodził.
1: Pokazał jedno z ogromnych okien na taras. Lena poczuła zimny dreszcz idący wzdłuż kręgosłupa. Nagle puzzle wskoczyły na swoje miejsce. Zrozumiała, że linki we wszystkich pozostałych sprawach pochodziły z żaluzji. Wyrwała się naprzód, ale funkcjonariusz schwycił ją za ramię.
2: Nie wejdziesz tam, zastrzegł. Tymińska kazała nam najpierw nagrać film. Jak zjadą się głównie, będzie zamieszanie. Daj nam pracować, to po wszystkim może pokażę ci zdjęcia.
1: Pokaż mi teraz, zażądała Lena i spojrzała znacząco na jego rękę na swoim ramieniu.
2: Zdjął ją natychmiast, ale zawahał się, zanim zastrzegł. Tylko dlatego, że lubię Marka.
1: Zabrzmiało jak tłumaczenie się postawionego niżej w hierarchii i Lena przez krótką chwilę czuła satysfakcję. Nie trwało to długo, bo facet zaraz dodał.
2: Mam nadzieję, że szef nadzoru wie, co robi, przyprowadzając tutaj niedoświadczoną siostrzyczkę.
1: Nie lubisz swojej roboty? Spojrzała na niego z ukosa.
2: Nie podskakuj, mała sielo, bo mogę złożyć na siebie raport.
1: Odpysknął. Próbować szczęścia możesz. Uśmiechnęła się złośliwie. Ale wtedy mój brat wypierdoli cię w miesiąc. Nie zdążysz pozbierać gratów. A jak mnie wkurzysz, sprzedam cię ojcu i bye bye przeniesienie. Wciąż jeszcze inspektor Robert Filewicz ma wtyki w głównej.
2: Mafia.
1: Wyburczał pod nosem technik, ale Lena nerwowo się zaśmiała, chociaż nogi uginały się pod nią ze strachu, że cała akcja spali na panewce. Żałowała, że posunęła się do gruźb. W końcu obiecała Markowi, że nie będzie podskakiwać i drażnić ludzi. Wiedziała, że w firmie faceci plotkują gorzej niż baby.
3: Nie zrobiłabym tego. Złagodziła ton i uśmiechnęła się przymilnie.
1: Po prostu mnie nie wkurzaj. Tylko żartowałam.
3: Nie dodała, że nie ma pojęcia, jak gość się nazywa, a w tym kombinezonie był nie do rozpoznania. Ona zaś była zbyt niedoświadczona, żeby ryzykować i pytać kogoś skręcącej się ekipy o jego nazwisko. Liczyła, że w razie draki będzie to mogła sprawdzić później, ale wolałaby tego uniknąć.
1: Facet wahał się jeszcze chwilę, ale ostatecznie wzięła aparat leżący na stoliku i zaczął przeszukiwać zebrany materiał.
3: Lena zerkała mu przez ramię. Widziała wnętrze łazienki i ślady krwi na drzwiach, za którymi sprawca się ukrył, żeby zaskoczyć kobietę, kiedy wejdzie do sypialni, a potem w przyspieszeniu przyglądała się detalom zabezpieczonego ciała.
1: Ta pętla jest specyficzna, pokazała. Możesz mi powiedzieć o tym coś więcej?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Pracownia rezonansu magnetycznego Neoscan Medic oferuje diagnostykę obrazową rezonansem magnetycznym bez skierowania. Poradnia Medic, Wałbrzych, Klonowa 6A. Rejestracja telefonicznie lub online na neoscanmedic.pl.

Komunio. Wesele. Ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych. Leclerc Świdnica. Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.

Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Krynica. Doktor Józef Jaworski przeprowadza w 1919 roku przegląd stanu uzdrowisk znajdujących się w Krynicy. Miejscowość ta ma wysoce cenne własności lecznicze pośród zdrojowisk polskich. Należy do rządu, dlatego zasługuje na baczną uwagę. Doktor sprawdza pensjonaty, sklepy z produktami spożywczymi, targowiska, jatki, rzeźnie i piekarnie. Inspekcja niektórych śmietników, ustępów, sposobu usuwania wód ściekowych, odpadków, śmieci, postojów dorożek uzupełniła te badania zdrojowiska i osady pod względem zdrowotnym, pisze w swoim raporcie. Praca nad rozwojem Krynicy jest jednak zdaniem doktora niewystarczająca, biorąc pod uwagę stały przyrost liczby osób przyjeżdżających tutaj na leczenie. W 1900 roku do miasteczka przybywa około 6 tysięcy osób, a w 1919 roku już prawie 10 tysięcy. Nie wszędzie doprowadzono jeszcze wodociąg i ciągle brakuje kanalizacji. Wszelkie wody użytkowe, odpadki gospodarcze, a nawet zawartość dołów kloacznych wpuszczone są do potoków górskich Kryniczanki i Palenicy, przepływając przez środek zdrojowiska. Drogi w czasie słoty są pełne błota, a podczas suszy unosi się z nich kurz i dostaje do płuc leczących się tutaj ludzi. Liczni domokrążcy nie pozwalają kuracjuszom odpocząć. Docierają tu ze Spiszu, a nawet z zagranicy i sprzedają nabiał, jaja, jagody, grzyby. W uzdrowisku brakuje dużego zakładu kąpielowego, centralnej pralni i szpitala. W zakładzie wodoleczniczym jest ciasno i panuje ogromny zaduch, ale mimo tych braków Krynica i tak jest idealnym miejscem do leczenia rozmaitych schorzeń. Położona około 600 metrów nad poziomem morza, osłonięta od północy i zachodu, otwarta od południa, zapewnia czyste powietrze, niezbyt znaczne wahania ciepła, bardzo cenne warunki lecznicze, kąpiele mineralne i borowinowe, pijalnie wód mineralnych oraz wspaniałe tereny do sportów zimowych. Irena przyjeżdża tu odpocząć. Ubiera się w szeroką spódnicę za kolano oraz luźną bluzkę z kołnierzykiem, przywiązaną cienkim paskiem na wysokości bioder. W ręku trzyma ciupagę. Na głowie ma ozdobną siateczkę. Czy to dekoracja, czy zabezpieczenie przed wiatrem? W małych kieszeniach bluzki coś schowała. Może paczkę cukierków na drogę. Letnie buty na obcasie z pewnością nie są zbyt wygodne do chodzenia po górskich szlakach. Na rękach ma bransoletki. Włosy, schowane pod nietypowym czepkiem, są raczej krótkie. Strój nie jest zbyt kobiecy, ani wystarczająco szykowny jak na tak popularne uzdrowisko. Ciasno zapięty pod szyją kołnierzyk nie nawiązuje w żaden sposób do ówczesnej mody na geometryczne dekolty. Młoda dziewczyna skutecznie maskuje kobiece kształty.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.
2: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
4: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey, Bugajska 6/8, Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
3: Po reklamie.
0: Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Czas na śniadanie.
1: Gente de zona, una vez más, homenaje a Bárbaro del Río.
0: 180 dzień roku, 29 czerwca. I co? I poniedziałek. I co? I wakacje. Zaczynamy je razem, już tak zupełnie serio. W RMF Classic też od dzisiaj dużo małych, wielkich radości i dużo nowości. W Śniadaniu Mistrzów również. Przez całe wakacje będę z wami. Nie do 10, ale do 11, czyli godzinę dłużej jesteśmy razem. Nie ukrywam, że się cieszę. No i mam też dużo przyjemnych rzeczy muzycznie. Tego pana pamiętacie? Jason Donovan, Sealed with a Kiss. Ależ to jest wakacyjna opowieść. Za 8-7, dzień dobry.

0: na takie upały, jak ostatnio mamy w Polsce, to chyba nawet gliniarze z Beverly Hills by nie pomogli. Nawet jakby na dworcu się pojawili zamiast sokistów, to też chyba by nie dali rady. No, będziemy to sprawdzać, między innymi
1: w faktach. Temperatura poszłaby w górę. Jeszcze.
0: Anna Wachowska z nami, fakty za chwilę. A w faktach?
1: Pogoda w roli głównej. Z powodu upałów część pociągów jest odwołana lub opóźniona.
2: 70 minut opóźnienia było.
1: Historyczny rekord ciepła w Polsce pobity w Słubicach.
3: Nie jest tak do końca to przyjemne już.
1: A na koniec najnowsze doniesienia z piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam.
4: Reklama. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opak.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.

0: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.
1: Czerwca, poniedziałek. Wakacje zaczynamy wakacyjnym śniadaniem mistrzów od faktów w RMF Classic. Te pierwsze o 7 ma dla nas Anna Wachowska.
2: 21 pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu upałów, informuje PKP Intercity. Wśród odwołanych składów są pociągi relacji Łódź-Warszawa, Kostrzyn-Gdynia i Kraków-Jelenia-Góra. O poranku opóźnionych jest ponad 20 składów.
3: Przyjeżdżałam właśnie pociągiem Berlin-Warszawa, no to 70 minut opóźnienia było.
4: A teraz panie czekają?
3: A teraz córka jedzie do Krakowa.
4: Jaka jest strategia o poranku na podróż, bo temperatura coraz wyższa będzie?
5: No na pewno jakieś lekkie przebywne ubrania, jakby ewentualnie klima nie działa w pociągu, no i wiadomo, że trzeba się nawadniać.
2: O strategię w podróży pytał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Historyczny rekord temperatury w Polsce został pobity. 40,5 stopnia Celsjusza odnotowano w Słubicach. Rekord do tej pory wynosił 40,2. Został odnotowany 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie w Opolskiem. Jak radzić sobie z tak ekstremalną temperaturą? W faktach oddajemy głos mieszkańcom Słubic.
6: No wydaje mi się, że na pewno trzeba jak najmniej na dworze przebywać, a jak przebywać, to tylko przy wodzie albo w wodzie. No jest to odczuwalne na pewno. Nie jest tak do końca to przyjemne już.
4: Spotkała się pani z taką temperaturą gdzieś w jakichś cieplejszych krajach? Nigdy?
6: Nie, znaczy kiedyś we Włoszech też spotkałam się z 40 stopniami, no i nie było to dobre wspomnienie.
7: Zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
2: Te głosy zebrał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Dziś w całej Polsce ekstremalne upały. Synoptycy ostrzegają także przed burzami. W ostatnich godzinach grzmiało już na zachodzie kraju. Strażacy interweniowali prawie 100 razy w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego. Tam wichura uszkodziła część dachów. 3 osoby zostały ranne w wypadku na podkarpackim odcinku A4. W pobliżu Dobkowic między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Korczowej. Uważajcie.
0: Poznaj fakty. RMF Classic.
2: Współgospodarze piłkarskich mistrzostw świata, Kanada, pierwszą drużyną z awansem do 1/8 mundialu. W Los Angeles Kanadyjczycy pokonali Republikę Południowej Afryki 1-0. Spotkanie obserwował nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry, bramka padła, kiedy w zasadzie wszyscy myśleli już, że za chwilę będzie dogrywka. To ogromne rozczarowanie, bo to mój kraj i bardzo chciałem, żeby wygrali. Jestem z nich bardzo dumny, ale jednocześnie strasznie mi przykro. Naprawdę jestem z nich dumny, bo zagrali bardzo dobrze. Naprawdę zagrali świetny mecz, mówi Monsi Kozi, kibic z Republiki Południowej Afryki. Zespół wraca do kraju, to koniec przygody z mundialem. Ale kibice wróżą sukces. Przez najbliższe 4 lata musimy budować na tym, co osiągnęliśmy i zaufać naszym krajowym zawodnikom, bo pokazali, że potrafią grać. Wszyscy dali z siebie wszystko i nie bali się wielkiej sceny. Wielu z nich występuje przecież w silnych klubach, a właściwie w mocnej południowoafrykańskiej lidze. W tej drużynie jest też wielu młodych piłkarzy. Jestem przekonany, że na Mistrzostwach Świata w 2030 roku dotrzemy przynajmniej do półfinału, powiedział Morena Malan, kibic z RPA.
2: Dziś wieczorem o 19:00 Brazylia zagra z Japonią. O 22:30 mecz Niemcy kontra Paragwaj, a o 3:00 w nocy spotkanie Holandia-Maroko. Nowe fakty w RMF Classic o 8:00.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Żeby nie było, że opowiadamy o miejscach, w których było bardzo ciepło, a nie ma nas tam, to wczoraj w Toruniu było 40 stopni, tam będziemy drużyną RMF Classic już w najbliższą środę w ramach mapy filmowej Polski. I rzeczywiście Toruń to było bardzo gorące miejsce. Tak gorąco tam dawno nie było. Dzisiaj też będzie upalnie. Teraz już temperatura wysoka, 11 stopni w Szczecinie, 22 w Poznaniu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Jakie 11?

0: 20 stopni w Szczecinie, panie panowie, a są takie miejsca, gdzie i 24, 25 stopni. Update i upgrade w sprawach pogodowych o 7.30, a teraz najwyższa pora powiedzieć dzień dobry w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Łukasz Wojtusik.
1: Dzień dobry. Co słychać?
0: Jak to co słychać? Beata, Paweł, Piotr, dzisiaj imieninowi, to słychać. Wszystkiego dobrego dla was. A wśród urodzonych 29 czerwca jest m.in. piłkarz, który gra na mundialu w barwach Anglii, Jude Bellingham. Najlepszego, co szykuje nam się w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, będą ważne kierunki. Staniemy na Księżycu w Gdańsku, będą miododajne ogrody, poidełka dla owadów i nowy konkurs brzmienia lata.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
0: I dużo luzu, mogę chyba tak powiedzieć, będzie w wakacyjnych śniadaniach mistrzów od poniedziałku do piątku. I to wszystko dla państwa, bo jesteście z nami z RMF Classic. Everything I do it for you. Pan Brian teraz będzie głosem nas uwodził.

0: Arrival in Ashford. Temat Dana Rumera, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do serialu Rycerz Siedmiu Królestw. I skoro wakacje się zaczęły, to ja obiecuję, że zobaczę ten serial. Tak bardzo bym tego chciał, tylko na razie czasu nie było. Tymczasem 11 po 7, a że wakacje mamy, to czas na pierwsze poranne smaczki od Macieja.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: No to zaczynamy wakacje. W wakacje przemówią do nas źródła sprzed lat, sprzed wieków i sprzed tysiącleci. Dzisiaj opowie nam o szalonej prędkości w przestworzach krakowski dziennikarz i publicysta Wacław Alfred Zbyszewski. Miał wsiąść do samolotu w 1924 roku po raz pierwszy w życiu. Przypomniał, że wówczas szaleńcy wsiadający do aeroplanu niechybnie czynią to dopiero po należytym oczyszczeniu grzesznych dusz. No, zapewne i on poszedł do spowiedzi. I dodawał, jeżeli zdecydował się na ten lot, nie należy przypisywać tego specjalnie bohaterskiej mojej naturze. Bywają atoli w życiu każdego człowieka chwile tak przykre, że nawet egzystencja mu obrzydnie, a śmierć może się okazywać dolegliwością niemal lekką. Ten samolot to był śmigłowy Junkers polskich linii lotniczych Aeroloid, spółka akcyjna. Start odbywał się z aerodromu 2. Pułku Lotniczego na podkrakowskich Rakowicach. Czytamy. Aeroplan już stoi gotowy do odlotu. Cały biały, jednopłatowiec. Wskakuje się na skrzydło, na którym jest wyżłobione coś w rodzaju stopni i dochodzi się do drzwi kabiny. Motor zaterkotał śmigłami. Ruszamy. Po ziemi jedzie się chyba z kilometr. Przedziwne wrażenie. Niemal żadnego wstrząsu, tylko nagle domki otaczające aerodrom zaczynają się nagle wykrzywiać, wywracać, tańczyć. Start trwa zaledwie parę minut, ale te krótkie chwile wznoszenia się ku górze są bardzo nieprzyjemne. Ziemia jak gdyby uciekała. Wyczuwa się szalony pęd do góry. Huk maszyny ogłusza. Mimo woli trzymam się poręczy, żeby nie zlecieć. No i później Zbyszewski przekazuje nam opis lotu w przestworzach i podsumowanie z Warszawy. Bach! Aeroplan dotknął ziemi. Jesteśmy u celu. Wyjątkowo szybko. Tego dnia był wiatr południowy. Jechaliśmy równo 100 minut, czyli 2,8 km robiliśmy w ciągu jednej minuty, a 170 km na godzinę. I tutaj cytuję słowa kapitana. I jakżeż tu jechać pociągiem? Wołał kapitan. Co to za strata czasu. Na przyszły rok będą aera na 12 osób, a za parę lat zobaczymy całe pociągi powietrzne z wagonem restauracyjnym, sleepingiem, koncertem. Przestrzeń dla nas zniknie, granice się zatrą, aeroplan i radio stworzą nową erę. Tyle kapitan po pierwszym locie Zbyszewskiego. Cóż można dodać? Może jeszcze powiedziałby, że i samochody będą jeździć z tą zawrotną prędkością 170 km na godzinę.

0: Hiszpański romans, łyk klasyki w śniadaniu mistrzów, 7:22, na kolei gorąco upały i postoje, przestoje i odwołane połączenia, a w Krakowie wakacje też, mówiłem już, że Kraków w wakacje remontami stoi, mówiłem, kolejne prace już tuż, tuż.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Remont przy Bagateli, budowa parkingu Park and Ride Bronowice, remont mostu Kotlarskiego, nawierzchni na wiadukcie przy Alei 29 listopada, wymiana torowiska na Grzegorzeckiej. To nie wszystkie atrakcje, jakie planują urzędnicy dla tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej w wakacje w Krakowie. Już w ten weekend kolejne utrudnienia czekają mieszkańców Nowej Huty. Tramwaje 4 i 5 lipca nie pojadą Aleją Solidarności. Szczegóły ma dla nas Przemek Błaszczyk.
2: Zaraz po ostatnich zjazdach do zajezdni wieczorem w piątek 3 lipca torowcy odetną zasilanie w sieci trakcyjnej, bo ta będzie wymieniana na całym węźle kombinat. To spowoduje, że tramwaje nie będą jeździć w ciągu Alei Solidarności oraz w kierunku ulicy Ujazdek. Wszystko oczywiście pojedzie objazdami, czyli taka 74, zastępcza czwórki zostanie skierowana Kocmyrzowską do Alei Solidarności i Placu Centralnego. Podobnie jeździć będzie 22. Tramwaje wrócą na Alei Solidarności 6 lipca.
0: O czym informował nas Przemek Błaszczyk.

0: pięknie toczymy się wspólnie w trybie Mulholland Drive przez poniedziałkowy poranek wakacyjny. I docieramy do wieści pogodowych.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Międzynarodowy Dzień Tropików w kalendarzu, no i to, co dzieje się od kilku dni, to naprawdę są prawdziwe tropiki. Wczoraj mieliśmy takie miejsca w kraju, gdzie było 40 stopni, dzisiaj zapowiada się 37 stopni. Najgorętszym regionem po południu ma być Podkarpacie. Teraz 20 stopni w Koszalinie, 24 w Łodzi, 26 już w Warszawie. Poniedziałek będzie kolejnym dniem z dużą dawką słońca i na to się trzeba przygotować. Olivia Dean, Nice to Each Other, to wieści muzyczne z filmu Diabeł ubiera się o Prady, z drugiej części. Za chwilę wakacyjny pasaż ekonomiczny, a przed ósmą nasza nowa zabawa porankowa, którą dla Państwa przygotowałem. Z dużą radością przygotowałem, tak. No i jeśli chcecie się pokołysać, to właśnie teraz, porannie. Przy Oliwii. Zapraszam.

0: Za nami Avengersi, przed nami wieści ekonomiczne.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: I na początek słodkie wiadomości. Jesteśmy liderem na rynku malin w Unii Europejskiej i piątym producentem na świecie. Bardzo przyjemne to wieści, prawda? W ubiegłym roku w kraju zebrano 79 tysięcy ton tych owoców, z czego prawie 70% trafiło na eksport, głównie w postaci mrożonek. O tym poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Najlepszy prezent ślubny? To zupełnie inna wiadomość, ale bardzo ważna. W tej sprawie na rmf24.pl znajdziecie specjalny raport. Wynika z niego, że 74% ankietowanych mówi wprost: pieniądze to jest zdecydowanie to, czyli najlepszy prezent od rodziny i od świadków. Na co oprócz tego, jak zauważają autorzy raportu, sprzęt gospodarstwa domowego niegdyś był najczęstszym wyborem. Teraz ustępuje on miejsca praktycznym rozwiązaniom, które pozwalają młodej parze samodzielnie decydować o przeznaczeniu otrzymanych środków. W poniedziałek mamy dzisiaj taki dzień, podobnie jak w weekend, bo ważne to wieści dla tych wszystkich, którzy właśnie wyjeżdżają na drogę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a olej napędowy kosztuje nie więcej niż 6 zł 17. Dzisiaj dowiemy się, jaka będzie maksymalna cena na jutro. I to jeszcze nie wszystkie wieści. Były wieści spod dystrybutora. Będzie kantor walut. Euro po 4,28, czyli nie najtaniej. Trochę taniej dolar amerykański po 3,75. Funt brytyjski po 4,96 zł i frank szwajcarski po 4,65 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: reklama.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: Za 10:08 The Cinematic Orchestra i The Crimson Wing. Pięknie, prawda? Muzycznie. Pięknie, dźwiękowo. Dźwięki dla nas będą bardzo ważne, wakacyjne, w czasie naszych porannych spotkań z RMF Classic.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Jak to kiedyś mówił klasyk, wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram nasz program już. Zaczynamy wakacje od zabawy, która mam nadzieję dobrze brzmiała będzie. Ba, jestem przekonany. Macie jakieś dźwiękowe skojarzenie z czasem wakacji, urlopu, jakieś, nie wiem, bzyczenie? U mnie to przede wszystkim pszczoły. Ale może dźwięk roweru, może szum morza, może wody plusk, może dzwonek hotelowej windy, którą od poniedziałku do niedzieli wjeżdżaliście do swojego apartamentu i ona wydawała jakiś charakterystyczny dźwięk. Takie dźwięki ja dla was przygotuję, no i niech ten dźwięk będzie dźwiękiem wywoławczym, wywołującym wspomnienia, historie, opowieści, skojarzenia związane z waszą podróżą wakacyjną, najlepszą, najciekawszą, najbardziej zabawną. Brzmienia lata. To będzie oczywiście zabawa z nagrodami. Będziecie, mam nadzieję, tak mili, napiszecie do nas swoją opowieść na podstawie dźwięku, który wyimituję już w przyszłej godzinie. No i niech ten dźwięk was poniesie. Czekam na wasze opowieści, a najlepsze będę nagradzał gadżetami wakacyjnymi od nas. O RMF Classic. Może być?

0: Różne są formy śniadań u nas. Śniadanie wieloskładnikowe, wakacyjne śniadanie mistrzów, śniadanie u Tiffany'ego, Moon River, Henry Mancini, śniadanie pełne faktów, które ma dla nas zgadza. Anna Wachowska.
1: A w nich niebezpieczna pogoda w Polsce. Z jednej strony afrykańskie upały, z drugiej burze. Kolejne kontrowersje wokół decyzji ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski chce utworzenia panteonu narodowego i mówi wprost.
2: Nikt
1: nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować. Wakacje rozpoczęte. Jakie plany?
3: Dzisiaj Giewont atakujemy.
1: Słyszymy się za chwilę.
4: Reklama.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Po reklamie.

0: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
1: Ma je dla nas Anna Wachowska.
2: Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Wciąż też obowiązują alerty przed upałami niemal w całym kraju. W ostatnich godzinach grzmiało w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Tam strażacy interweniowali prawie 300 razy. Gdzie było najwięcej zgłoszeń? O tym Benjamin Kubiak-Piłat.
3: W powiatach pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim w Wielkopolsce w pile piorun uderzył w rozdzielnię elektryczną i wybuchł tam pożar. Z kolei w miejscowości Jaraczewo strażacy otrzymali zgłoszenie o uszkodzonym dachu. W sumie interweniowali 112 razy. Ponad 150 interwencji odnotowali strażacy z województwa lubuskiego. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
4: Ale również zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. 3 dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świniary. Na odcinku około kilometra powaliła lokalna trąba powietrzna.
3: Strażacy zabezpieczali też kempingi nad jeziorami. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
2: 3 osoby ucierpiały w pożarze bloku przy ulicy Rycerskiej w Poznaniu. Ogień wybuchł w jednym z mieszkań. Strażacy ewakuowali 13 mieszkańców. Na miejscu pracowało 7 strażackich zastępów. Przyczyny pożaru będzie ustalała policja. Prezydent Wołodymyr Zełenski skierował do Rady Najwyższej projekt ustawy przewidujący utworzenie Panteonu Narodowego. Mają w nim zostać upamiętnieni bohaterowie walczący o niepodległość Ukrainy.
5: Nikt
2: i nigdy nie będzie nam nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Tak mówił Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Dziś pierwszy poniedziałek wakacji. O plany pytał turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
6: Dzisiaj Giewont atakujemy.
7: To my tutaj z całą ekipą przyjaciół właśnie wspinamy się na halę gąsienicową. Bardzo się cieszymy. Wstaliśmy rano gotowi, pełni energii.
8: Widać już jakieś tłumy na szlakach, widać, że się ten sezon zaczął, czy na razie spokojnie?
6: Myślę, że spokojnie na chwilę obecną. Turystów tak jak za wiele nie ma, a to akurat dobry okres, żeby jakieś ruchy na szlakach podejmować.
9: Chodzimy wcześniej, ponieważ nasz wspaniały przyjaciel i kuzyn ma jeszcze wieczór kawalerski dzisiaj do zaliczenia, wobec tego dzień pełen planów.
2: Oby pogoda sprzyjała. Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire jest przesądzony.
10: Go Fire! Woo! Chicago!
2: Według doniesień medialnych polski piłkarz miał uzgodnić z klubem 2-letni kontrakt, a dokumenty mają być podpisane w ciągu 24 godzin. Umowa ma przewidywać zarobki Lewandowskiego na poziomie około 20 milionów dolarów rocznie. Zatem byłby to drugi najwyższy kontrakt w lidze MLS po Argentyńczyku Leo Messi.
1: My do Was wrócimy z faktami o 9:00, zapewniam. A teraz zerkamy na pogodową mapę i sprawdzamy, czy już ciepło, czy też bardzo ciepło.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
1: No i żeby nie być gołosłownym, grzeje już z góry solidnie. Na termometrze od 20 do 27 stopni i wszędzie sporo słońca. Mamy 20 w Koszalinie, 24 stopnie w Toruniu. Tam wczoraj było 40 stopni, bagatelka. 25 stopni w Katowicach, 26-27 w Warszawie i Rzeszowie. Już jest naprawdę gorąco, a dzisiaj do 38 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
1: 38 ma być w Rzeszowie. Zobaczymy, około 15. Owadami bzyczącymi. Czas wakacji się u nas zaczyna. W poranku bzyczenie będzie na Cytadeli. I to będzie akcja wsparcia dla rozbzyczanych owadów. Także dzisiaj przed 11 od nas, od RMF Classic. A do tego staniemy na Księżycu. Wystarczy się do Gdańska wybrać, żeby właśnie z Księżycem bardzo blisko się spotkać. No to się wybierzemy radiowo. Po 9:00 z kolei nowy wakacyjny

0: cykl Artura Andrusa, który będzie zawodowy i z zawodowcami wakacyjnymi bardzo ściśle związany. Artur już wyeksplikuje za chwil parę, o co tak naprawdę chodzi.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
0: Za minut pięć szelest gazet i poranny wakacyjny przegląd prasy, a teraz The Beatles. Love is all you need. Gdy tak gorąco, również.

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: I zaczynamy od drugiej strony wyborczej, bo bardzo lubię, państwo wiecie, 2042. Tyle średnio na osobę Polki i Polacy zamierzają wydać na tegoroczne wakacje. 2042 to jest liczba ważna. To jest o 281 zł więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z raportu Wakacyjny Portfel Polaków, na który Wyborcza się dzisiaj powołuje. Na kolei, jak wiemy, upały, na które nie jesteśmy gotowi. To już wiemy zresztą po weekendzie i to jest temat naprawdę gorący. A czy jesteśmy gotowi na suszę? Sprawie od strategicznej strony zasobów przygląda się dzisiaj Rzeczpospolita i rzecze, że malejące zasoby wód powierzchniowych stają się wyzwaniem dla energetyki, przemysłu i górnictwa w naszym kraju. Choć różne spółki, które odpowiadają strategicznie za sprawdzanie zasobów wody, bo to im potrzebne, te spółki deklarują, że obecnie susza nie zagraża ich działalności, to starają się zwiększyć bezpieczeństwo wodne. Susza hydrologiczna, czyli stan wód na rzekach, jeziorach, zbiornikach retencyjnych poniżej średnich wartości wieloletnich, obejmuje coraz większą część Polski i MGW mówi, że sprawa jest rozwojowa i susza będzie dokuczać nam coraz bardziej. Jak sobie z tym radzić? Jak się zabezpieczyć strategicznie? O tym więcej w Rzepie przeczytacie. Na koniec online'owe wydanie Dziennika Literackiego, który zaprasza już na wakacyjny spacer po poetyckim Lublinie. Joanna Jastrzębska odwiedza m.in. muzeum tamtejsze literackie, prowadzi nas śladami takiego wybitnego pisarza jak Czechowicz, ale także Julii Hartwig i zatrzymuje się w klimatycznym zaułku Hartwig, jednym z najbardziej zielonych miejsc Starego Miasta, cenionym przez fotografów i zakochanych. No więcej nie zdradzę, musicie zerknąć do Dziennika Literackiego.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Gladiatora drugiej części. Dźwięki wybrzmiały. Muzyka Harry Gregson-Williams. 8:21. Miało być bzyczenie i tak też będzie. Setki bzyczących owadów. Będzie można takich owadów posłuchać. Na Cytadeli, na terenie dawnego amfiteatru, rusza budowa ogrodu miododajnego. Do Poznania się teraz przenosimy. Jak to miejsce będzie wyglądać, to wie Przemek Wałczyński.
1: Niewykorzystywany od lat amfiteatr na Cytadeli zamieni się w ogród miododajny z tysiącami kwiatów i roślin, które są przyjazne zapylaczom. Powstanie 10 tarasów obsadzonych ponad 8 000 gatunków bylin, m.in. lawendą, jeżówkami, astrami czy szałwiami. Łącznie posadzonych będzie ponad 11 000 roślin. Nie zabraknie ścieżek spacerowych, ławek, tablic edukacyjnych czy kaskady wodnej, a część elementów dawnego amfiteatru zostanie jednak zachowana. Wszystko po to, aby łączyć historię Cytadeli z nowoczesnością. Wykonawca ogrodził już teren i wkrótce rusza z inwestycją.
0: No, Przemku, czekamy, zatem czekamy na to bzyczenie przemiłe.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów na polu i na dworze.
0: To może też radiowo pobzyczymy? W RMF Classic akurat jest taka opcja. Lot Trzmiela. Nikolaj Rimski-Korsakow.

0: Holiday i Hans Zimmer. No idealnie pasuje, prawda? Holiday. Wakacyjne śniadanie mistrzów, za chwilę wieści pogodowe, a po nich kącik, tak się jakoś złożyło, bardzo przyjemnych letnich dźwięków. No, będzie egzotycznie, będzie egzotycznie. Więcej nie zdradzę.
1: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
7: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Już ostrzegam, zaczyna się robić upalnia, to dopiero początek dnia. Od 21 do 27 stopni teraz mamy. Słońca sporo od południa przez centrum po północ kraju, czyli w zasadzie wszędzie. I na razie nic nie zapowiada tego, że będzie chłodniej, że będzie padało, że jakieś burze. Nie. Nic z tych rzeczy. Do 37 stopni dzisiaj ma być na Podkarpaciu. To będzie najcieplejszy region w Polsce. Jutro nadal gorąco. To może coś rozgrzewkowego. Manu Chao, me gustas tu, señoras y señores.

0: Tyle dobra w jednym miejscu. W RMF Classic Manu Chao najpierw, a potem Por Una Cabeza i Carlos Gardel. 8:37, śniadanie mistrzów, wakacyjna edycja trwa, a my mieliśmy stanąć na Księżycu. Bardzo proszę, 7-metrowy Księżyc zafizł w centrum Świętego Jana w Gdańsku w ramach projektu Chyba Śnisz. Możecie poczuć się jak w kosmosie. Przygotowano tam także oprowadzenia kuratorskie oraz całonocne zwiedzanie.
1: Nad nami 7-metrowy Księżyc.
2: Tak jest, 7-metrowa replika Księżyca, praca Luca Gerama pod tytułem Museum of the Moon.
1: Faktura, kratery, do tego magiczna muzyka.
2: Jest klimat, muzyka Dana Jonesa. Są też odtworzenia startu rakiety. Powoduje, że patrzymy w górę. Centrum Świętego Jana jest bardzo wysokie. W miejscu, w którym jesteśmy, jest 26 metrów do sklepień. No i teraz możemy patrzeć na te gwieździste sklepienia. I świętujemy przesilenie. Startuje rakieta właśnie.
0: No i wystartowała, opowiadała nam o tym Marta Korga-Bistram z Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Rozmawiała z nią Sylwia Kwiatkowska. Łaźniaga w gotyckim wnętrzu Centrum Świętego Jana. Podziwiać możecie instalację, do powstania której użyto szczegółowych zdjęć udostępnionych przez NASA. I to jest rzecz, która naprawdę robi wrażenie.
3: Bardzo nam się podoba. No robi wrażenie na pewno.
1: Jak prawdziwy ten księżyc?
4: No robi wrażenie, no jak prawdziwy. Na pewno wieczorem to, co tutaj przygotowano, tą jakąś inscenizację. On będzie ponoć świecił.
3: Wrażenie tego, że jacy jesteśmy maleńcy we wszechświecie, więc...
1: A wiedziała pani, że tutaj taka instalacja?
3: Takie 3 dni w Gdańsku mi się wyszykowały, więc kosztem plaży, całodniowego pobytu na plaży.
1: Zamiast na plaży na Księżyc.
3: Tak, na Księżyc.
0: I na Księżyc, i na plaży. No, spełnienie marzeń w Gdańsku. Instalację można oglądać do 4 lipca. To mówiłem ja, taki malutki ludzik z takiego malutkiego radyjka, z takiego malutkiego kopca, Kościuszki. Łukasz Wojtusik. Wakacyjne śniadanie mistrzów.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: Reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Folkowo się zrobiło. Dźwięki z buntowniczki Nel na 9 minut przed 9, a my się teraz zanurzymy w dźwięki.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Na dobry początek tego tygodnia nasza nowa zabawa wakacyjna, a w niej dźwięk, który ma wam dać do myślenia. No i jest skojarzenie, prawda? Morze, szum, ptaków, śpiew. O wodę nam chodzi, czy to nad jeziorem, czy nad potokiem, czy nad morzem. Może wam się przydarzyć. Historia wakacyjna, z wodą związana, z wodą w roli głównej. Jeśli macie taką historię, macie takie wspomnienie, zabawne, radosne, dające do myślenia, może romantyczne, no to czekam, zbieram wodne wspomnienia wasze wakacyjne, związane z czasem lata. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. A najfajniejsze opowieści, oprócz tego, że zaprezentuję na antenie w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, to jeszcze do tego nagrodzę bardzo przyjemnym wakacyjnym gadżetem. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Czekam na wieści wasze, wodne wieści.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.

0: Kultura z Wilhelma Tella i pan Rossini. 3 minuty brakuje do 9, a o 9 Anna Wachowska i kolejna porcja faktów.
1: A na początek prosimy o uwagę kierowców. Śmiertelny wypadek na trasie S11 w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła także na A4 w Gliwicach. Prezydent Ukrainy idzie na zwarcie z Polską. Tak twierdzi gość porannej rozmowy w RMF FM, poseł PiS Janusz Cieszyński.
2: Przeczytałem nawet ten projekt ustawy i to jest absolutnie bulwersujące, bo tam jest wprost z nazwy wymieniona UPA.
1: Na koniec Polak rekordzista. Tomasz Sobania.
3: Pobiłem rekord świata. To było coś niesamowitego, naprawdę niesamowita przygoda.
1: Fakty już za chwilę. Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.

plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Minuta po dziewiątej, czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Anna Rochowska.
1: Jedna osoba zginęła w wypadku na A4 w Gliwicach. Na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyły się cztery ciężarówki. Autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana, ruch odbywa się drogą zbiorczą. Śmiertelny wypadek także na trasie S11 w Wielkopolsce. W pobliżu miejscowości Starzyny między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Rokietnica pracownik firmy prowadzącej prace utrzymaniowe został potrącony przez ciężarówkę. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Piły. Ostrzegamy. Nie ma wątpliwości, że prezydent Ukrainy idzie na zwarcie z Polską i jest to absolutnie skandaliczna sytuacja. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Chodzi o zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego o utworzeniu Panteonu Narodowego.
2: Przeczytałem nawet ten projekt ustawy i to jest absolutnie bulwersujące, bo tam jest wprost z nazwy wymieniona UPA jako miejsce,
3: z którego będzie się... Czyli w Panteonie będzie UPA.
2: Znaczy, tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu, no i oni tam wpisali UPA, no absolutnie skandaliczna sytuacja.
3: W co gra w tej chwili Zełenski? No bo to jest kluczowe pytanie. Przecież on wie, jaka jest reakcja Polski, wie, jaka jest reakcja Izraela, co być może nawet jest pod pewnymi względami istotniejsze. Nawet czytał prasę zachodnią.
2: Myślę, że gra na swój wewnętrzny rynek, czyli gra na to, co się dzieje na Ukrainie, a nie na to, co się dzieje za granicą.
1: Tomasz Terlikowski, Janusz Cieszyński. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. W Lublinie z kranów może popłynąć dziś zielona woda. To znak, że sieć przesyłowa nie działa właściwie. Ten zielony barwnik nie jest szkodliwy dla zdrowia, zapewnia Teresa Stępniak-Romanek z lubelskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które przeprowadzi ten nietypowy test.
4: Służy przede wszystkim zbadaniu szczelności całego systemu ciepłowniczego wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynkach.
5: A jeżeli wezmę prysznic pod zieloną wodą, to wyjdę jak Szrek, wyjdę zielony?
4: Zielona woda nie powinna absolutnie pojawić się w naszych kranach. Jeśli się okaże, że popłynie nam pod prysznicem ciepła zielona woda, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu do naszego pogotowia cieplnego.
1: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Zdarzyło się w Ameryce.
1: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach w 49 dni. Tomasz Sobania, ultramaratończyk, w weekend ustanowił nowy rekord.
7: Proszę Państwa, jesteśmy właśnie na Times Square w Nowym Jorku. Przyszło mnóstwo Polaków. To jest moment, o jakim ja nawet nie wyobrażałem sobie, że to może być takie piękne. Bieg w 50 amerykańskich stanach właśnie się zakończył. Pobiłem rekord świata. To było coś niesamowitego, naprawdę niesamowita przygoda. Dziękuję, że byliście, że słuchaliście i kibicujcie w następnych planach.
1: Dziękował Tomasz Sobania, polski ultrarekordzista. Nowe fakty w RMF Classic za godzinę. Fakty non-stop na rmf24.pl.
0: A my sobie teraz zerkniemy do pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Postawmy sobie na początku tygodnia, z początkiem wakacji, to bardzo ważne pytanie, kiedy zrobi się chłodniej? Jutro na pewno nie, pojutrze też tak średnio, chociaż oddajmy prawdę i sprawiedliwość, ponieważ nad morzem ma być chłodniej. W planie jutro tam od 23 do 25 stopni się i także na północy chłodniej niż na południu i na południowym wschodzie, bo na południowym wschodzie to po południu nawet do 37 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: 4 po 9, już za chwileczkę, już za momencik, wakacyjni zawodowcy, czyli pierwszy odcinek nowego cyklu wakacyjnych felietonów Artura Andrusa, czyli będzie pociesznie, zabawnie, śmiesznie, no i przede wszystkim z klasą w RMF Classic. I będzie też pierwszy retro kiosk, czyli spotkanie z Przemkiem Semczukiem, który specjalnie dla nas przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, około 9.50, będzie przytaczał nam ciekawostki z prasy sprzed wielu, wielu, wielu lat. No będzie się można sporo o naszej społeczności sprzed lat dowiedzieć.
9: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na upały.
0: A że wakacje, to może luka nas odwiedzi?

0: Biały Kanion, Jerome Moros, to za nami, a przed nami premierowe spotkanie z Arturem, prawdziwym zawodowcem, który szuka dla nas najprawdziwszych profesjonalistów wakacyjnych.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.
2: Odcinek pierwszy. Banalne stwierdzenie, że ktoś musi pracować, żeby wypoczywać mógł ktoś, przy głębszym zastanowieniu przestaje być banalne. Wystarczy tylko pomyśleć, jak by się nam wypoczywało, gdyby nie było pani od gofrów, pana od kajaków, ratownika, piosenkarki na dancingu, a to są ci, których znamy. A ilu jest jeszcze takich, o których wakacyjnej pracy nie mamy zielonego pojęcia? Te z profesji, którym poświęcamy zbyt mało uwagi, postanowiłem przywołać w cyklu Wakacyjni Zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Będę ich przedstawiał alfabetycznie, czyli dzisiaj F. Bo kto powiedział, że alfabet trzeba zawsze prezentować od A i w wyświechtanej kolejności? Filozof. Wakacyjny filozof to człowiek rozmyślający nad sensem wypoczynku. Zadaje najważniejsze pytania typu: a po co tam jechać? Bierzemy konserwy? Są tu komary? Po ile te czereśnie? Instytucja wakacyjnego filozofa znana jest od czasów starożytnej Grecji. Jednym z pierwszych pełniących tę funkcję był Epikur. Wystarczy prześledzić losy jego rodziny, żeby trafić na ślady wakacyjności. Nawet encyklopedia internetowa informuje, że rodzice Epikura 10 lat przed jego urodzeniem wyemigrowali do ateńskiej kolonii na wyspie Samos. Encyklopedia nie mówi tego wprost, ale wiadomo, że była to kolonia letnia. Jeden z mniej znanych cytatów z Epikura: przyjemność daje tylko wypoczynek w odpowiednich warunkach, uzupełniony dopiskiem wolne pokoje z łazienkami, przez wiele lat wisiał na płocie jednego z gospodarstw agroturystycznych koło Cisnej w Bieszczadach. Baner zniknął na skutek wojny informacyjnej, którą rozpętały konkurujące ze sobą gospodarstwa. Po prostu zabrakło na nim miejsca do kolejnych dopisków, kiedy gospodarze zaczęli się ścigać na atrakcje. Bo jak jeden napisał wolne pokoje z łazienkami, drugi dopisywał u siebie i ciepłą wodą. Kolejny wolne pokoje z łazienkami, ciepłą wodą, telewizorem i pilotem do telewizora i tak dalej. Filozof wakacyjny ma za zadanie nie tylko zadawać pytania o sens wypoczynku, przydaje się też w sytuacjach konfliktowych. Kiedy pod miejscowym sklepem na skutek przedawkowania napojów chłodzących dochodzi do agresji słownej między turystami, powinien załagodzić sytuację, używając w dyskusji ostatecznych argumentów. Na przykład: no żebyście się przypadkiem nie skichali. Epikur też używał tego stwierdzenia, kiedy ktoś podważał jego twierdzenia. I na koniec zacytuję fragment tekstu branżowej piosenki o wakacyjnym podrywie filozofów. Jedna Zofia to jeszcze nie filozofia, ale już dwie to kto wie.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Na ścieżce śniadania mistrzów wakacyjnego Walczyk z produkcji Harry Potter i Czary Ognia. Autorem muzyki jest Patrick Doyle. A my teraz będziemy mieli o poranku nocną ściemę biegową.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Biegacze znów oszukają czas. Ruszyły zapisy na nocną ściemę 2026 w Koszalinie, jedną z najbardziej nietypowych imprez biegowych w naszym kraju. Ewelina Piechorowska-Władyczyńska ma informacje dla nas w tej sprawie.
2: Choć do imprezy jeszcze kilka miesięcy, zapisy ruszają już teraz. To wydarzenie od lat przyciąga fanów biegania z całego kraju i z zagranicy, bo jego formuła jest naprawdę oryginalna. Start odbywa się w nocy, dokładnie w momencie zmiany czasu z letniego na zimowy. W praktyce cofamy zegarki o godzinę, więc na mecie bez większego trudu można osiągnąć życiówkę. W programie tradycyjnie dwa dystanse, półmaraton i maraton. Pierwsi uczestnicy już są na listach, a organizatorzy zachęcają, żeby nie zwlekać z rejestracją. Można jej dokonać na stronie nocnaściema.com.
0: Wieści na temat nocnej ściemy zbierała dla nas Ewelina Piechorowska-Władyczyńska.

0: 9:26, Piraci z Karaibów to za nami, za chwilę wieści pogodowe, no a po nich dużo dobrych muzycznych historii. Będzie Grieg, będzie Zbyszek Wodecki, no a do tego Retro Kiosk, pierwsza odsłona przeglądu prasy sprzed lat w wykonaniu Przemka Semczuka.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
2: Nie ty jedyna?
3: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
1: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
2: To jest impuls, wychodzimy na miasto i lecimy.
1: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
4: Pierwsze słyszę.
1: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
3: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
1: Nie.
5: Niestety nie ma nas w domu.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie.
16: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Sprawdzam te miejsca, gdzie złapiecie trochę oddechu przed upałem i tak będzie nad morzem. Tam dziś od 23 do 27 stopni to po południu, ale już w Wielkopolsce po południu będziemy mieli 31-32 stopnie. W Warszawie spodziewamy się nawet 34 stopni, a na Podkarpaciu możemy mieć miejscami nawet 37 stopni. Jutro nadal upalnie na południu i w centrum kraju. Ta inna siostra Bennet. To jest serial, który jest ponoć bardzo dobry, jest świetnie oceniany. Ja jeszcze nie widziałem. Kolejna rzecz do nadrobienia wakacyjnie. Obiecuję sobie takie wieczorne, weekendowe seanse serialowe i spotkania. A z innej tej siostry Bennet dźwięki już teraz u nas.

0: Pergynt we fragmencie, Edward Grieg, 9:37.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: To co, to z kim widzę się w Toruniu? Już 1 lipca. Pierwsza odsłona filmowej mapy Polski. Wybraliśmy Toruń, bo pisaliście, że to piękne miejsce, pełne historii z filmów i seriali wziętych. Tam właśnie były i powstawały takie produkcje jak Prawo i Pięść czy kultowy Rejs. Będziemy w środę od 10:00 na dachu kawiarni przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu i tam spotkania z wami. To po pierwsze, przybywajcie, a po drugie spotkania z gośćmi, których zaproszę do programu i razem tę mapę filmową Polski z Torunia będziemy wam próbowali opisać, stworzyć taką klasykową mapę, a wy cały czas możecie zgłaszać swoje miejscowości poza Toruniem, które powinny znaleźć się na tej mapie, które były kiedyś planami filmowymi albo planami zdjęć do seriali. Może macie jakąś opowieść z powstawaniem takiego filmu czy serialu. Może zagraliście tam jakąś rolę, choćby epizodyczną. Czekam na wasze wieści. Na rmfclassic.pl jest formatka zgłoszeniowa. No bez was nie ma filmowej mapy Polski z RMF Classic, bez waszych zgłoszeń, na które cały czas czekamy.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, kultowa piosenka z filmu Narodziny Gwiazdy. A ten element wakacyjnego śniadania mistrzów, mam nadzieję, już niedługo także stanie się kultowy. Przemek Semczuk zagląda do prasy sprzed lat, wertuje stare gazety.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 29 czerwca 1956 roku pierwszą stronę Ekspresu Wieczornego dominują doniesienia o tragicznych rezultatach dywersyjnej prowokacji w Poznaniu. Jak informuje agencja PAP, w mieście doszło do zaburzeń wywołanych przez imperialistyczne reakcyjne podziemie. Ekspres uspokaja, że miasto wraca już do normalnego życia. Za to podwarszawski Józefów postawiono na nogi z powodu zaginięcia trójki dzieci. Uspokajamy, maluchy się odnalazły w Warszawie, dokąd wyruszyły na samowolną wycieczkę. Tymczasem 29 czerwca 1966 roku Kurier Polski utyskiwał na jakość białej gastronomii, czyli barów mlecznych. Miało być czysto, zdrowo i tanio, a w połowie z 40 warszawskich barów mlecznych było ciasno i niechlujnie. Swoją drogą obecnie w Warszawie czynnych jest tylko 10 barów, choć mleczne są tylko z nazwy i nie przypominają tych PRL-owskich. Za to na drugiej stronie Kuriera nagłówek alarmuje: złodzieje lubią wozy z żerania. Z tekstu dowiadujemy się, że w całym kraju codziennie ginie 40 warszaw i syrenek. Któż mógłby się tego spodziewać? Przecież za gomułki zagranicznych wozów było jak na lekarstwo. Jak się dowiadujemy z artykułu, amatorami cudzych samochodów są najczęściej młodzi ludzie, którzy chcą się tylko przejechać. Zajrzyjmy jeszcze do Ekspresu Wieczornego sprzed 50 lat, z 29 czerwca 1976 roku, w którym historia zatacza koło. Możecie na nas liczyć, towarzyszu Gierek. Pragniemy pracować w spokoju, wołają robotnicy na wiecach w całym kraju, potępiając burzycieli porządku publicznego, którzy tym razem w Radomiu doprowadzili do gorszących ekscesów. Właściwie nie wiadomo, co wywołało owe ekscesy, bowiem na trzeciej stronie Ekspres informuje, że w Polsce jest dobrze, o czym przekonują nawet gazety w Niemczech Zachodnich, chwaląc polski boom motoryzacyjny. A i porównanie czynszu wypada dla Polaków korzystniej. Czynsz za podobne mieszkanie w Warszawie i w Bonn wynosi odpowiednio 500 zł i 700 marek zachodnich. A skoro było tak dobrze, to nie wiemy, dlaczego było tak źle.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Wiosna, latem to możliwe. Cztery pory roku Antonio Vivaldi. Fakty o 10:00 jak najbardziej możliwe. Anna Wachowska wie, co w faktach się wydarzy.
1: Tragedia podczas zawodów kolarskich. Zmarło 30-latek, a 71-letni kolarz zaginął. Od tej informacji rozpoczniemy fakty RMF Classic. Świadek dr Emil Jędrzejewski. Rozpoczęło się jego przesłuchanie. Chodzi o aferę związaną ze Szpitalem Południowym w Warszawie. 35 lat temu z taśmy zjechał ostatni duży Fiat.
2: Polski Fiat 125P.
1: I o tym już za chwilę. Reklama.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.

0: 10. Czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa, Anna Wachowska.
1: Trwają poszukiwania 71-letniego kolarza, pana Kazimierza, który zaginął w trakcie wczorajszego wyścigu rowerowego w Markach na Mazowszu. Organizatorzy Poland Bike Marathon podają, że mężczyzna startujący na dystansie 28 km
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już

0: Owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Pytań, dlatego przesłuchanie może dziś potrwać nawet kilka godzin.
2: Czas na fakty RMF Classic.
1: Dziś Polska i Szwecja podpiszą umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych A26 dla marynarki wojennej. Dokument zostanie podpisany na pokładzie fregaty ORP generał Tadeusz Kościuszko. Dlaczego ten kontrakt jest tak ważny dla polskiej marynarki? O tym Stanisław Pawłowski.
3: Nowe okręty mają zastąpić wysłużonego Orła, który jest dziś jedynym polskim okrętem pozostającym w służbie. Pozwolą prowadzić skryte rozpoznanie, monitorować działania przeciwnika i chronić infrastrukturę krytyczną na Bałtyku. Ale zanim pierwszy okręt trafi do Polski w 2030 roku, Szwedzi proponują tak zwany okręt przejściowy. Myślę, że Polska potrzebuje dobrej platformy do szkolenia załóg, aby zwiększyć ich liczbę i przygotować się na przyjęcie nowych okrętów. Mówił mi w grudniu w Karlskronie Mats Wiksel, szef obszaru biznesowego SAP Kockums. Jak dodaje, szwedzkie okręty podwodne opierają się na spójnej filozofii projektowej. Wiele rozwiązań stosowanych w starszych okrętach jest zbliżonych do tych w A26. Podkreślam, w Gdyni odbędą się również konsultacje międzyrządowe, na miejscu będą delegacje obu państw.
1: Kiedyś przebój polskich dróg, dziś wspomnienie dawno upadłej polskiej motoryzacji.
4: Luty 1976 roku. Z taśmy montażowej schodzi półmilionowy polski Fiat 125P.
1: Czyli tak zwany duży Fiat, opisywany w polskiej kronice filmowej. 35 lat temu z taśmy zjechał ostatni taki pojazd. 29 czerwca 1991 roku fabrykę samochodów osobowych na warszawskim Żeraniu opuścił model kombi w kolorze wiśniowym. We wspomnieniach wielu kierowców zapisał się jako pojazd marnej jakości. Dlaczego? O to pytaliśmy w muzeum w fabryce FSO.
5: No niestety FSO nie była w stanie dociągnąć jakością do tych standardów, które zostały narzucone licencją. Pieniędzy na rozwój nie było. Te modele na przestrzeni całego okresu produkcji przechodziły oczywiście jakieś modernizacje i tu trzeba oddać szacunek ludziom, którzy pracowali na rzecz modernizacji tych samochodów. Natomiast bardzo często były to modernizacje bardzo dyskretne.
1: Mówi Maciej Bień z muzeum w fabryce w dawnych halach FSO. A duży Fiat jeszcze zaparkuje w dzisiejszych faktach. Sprawdzimy, jak kupić taki samochód w obecnych czasach, tak żeby się nie przejechać.
6: No i jak tu nie jechać? Do kolejnych faktów, jak tu nie jechać? O 11:00 następne spotkanie z Anną Wachowską, a my teraz zerkamy do pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: 22 stopnie w Koszalinie, 28 we Wrocławiu, tam prawie bezchmurne niebo, 30 i 31 na Mazowszu. Podobna temperatura już teraz na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. W Zakopanem 29-30 stopni, uf jak gorąco, puf jak gorąco. Będzie jeszcze cieplej, nawet do 37 stopni dzisiaj. Te najcieplejsze regiony kraju to Lubelszczyzna i Podkarpacie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: W taki upał warto dbać o siebie, o najbliższych, ale także o naszych przyjaciół skrzydlatych. Choćby jak im pomóc, tym bzyczącym skrzydlatym, o tym przed 11:00 opowiem. To będzie naprawdę prosta, krótka i bardzo praktyczna podpowiedź. A o tym, co wydarzyło się wczoraj na liście przebojów muzyki filmowej, której ostatnie notowanie mieliśmy w niedzielę, opowie nam Jadwiga Polus za chwil parę.
8: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
6: A do tego wakacyjnie przystrojona, najpiękniejsza muzyka filmowa, cały czas w roli głównej, Footloose się pojawi. Będą dźwięki z pierwszej części Kill Billa, a teraz już Scott Joplin.

0: Temat klasyka. Polskie drogi, Andrzej Kurlewicz. A oraz klasycznie w śniadaniu mistrzów, tym razem w wakacyjnej jego odsłonie, podsumowanie ostatniego notowania ważnej listy, na którą co tydzień przez cały sezon głosy, mam nadzieję, oddawaliście. Jadwiga Polus wczoraj dla was prowadziła listę przebojów muzyki filmowej. Jadwiga z nami w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Łukasz. Ostatnie notowanie za nami. To prawda, notowanie 555. Bardzo szczęśliwe dla następujących kompozytorów. Na miejscu trzecim John Powell i temat do filmu Jak wytresować smoka. Drugie miejsce należy do Hansa Zimmera i muzyki z filmu Duna, część druga. A na miejsce pierwsze powraca klasyka wielkiego ekranu, a więc Cinema Paradiso z muzyką Ennio Morricone. I to są te utwory, które w tym roku najczęściej wybieraliście w notowaniach w podsumowaniu najlepszej dziesiątki. Od początku 2026 roku jest także muzyka do Clair Obscur, Ekspedycja 33, muzyka Lauriena Testarda, i te tematy pojawiły się w sumie w 24 notowaniach, 25 notowaniach z tym wczorajszym, a więc ogromna popularność wśród słuchaczy LPMF-u. A na koniec jeszcze podziękowania dla słuchaczy, i te podziękowania ślę również w imieniu Tytusa Hondysa. Dziękujemy za waszą obecność, głosy, no i za to, że przez wszystkie ostatnie tygodnie, niedzielne wieczory byliście z nami. Liczymy z Tytusem na waszą obecność także po wakacjach.
0: Dzięki również dla was, Tytusie. Jadwigo, lista wraca po wakacjach.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Słodki smak lata.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
7: To nasz plan na życie z klasą.
6: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
8: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz. Gorąco.

Jest taki czas w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, gdzie klasyki jest ciut więcej. I to jest właśnie to miejsce. Najpierw spotkanie z panem Telemanem, potem pewna bardzo znana kompozycja pana Chaczaturiana, a potem zerkniemy do pogody.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Dziś, jutro jeszcze będzie upalnie, głównie na południu i w centrum kraju. Chłodniej zrobi nam się w czwartek, tak, dopiero w czwartek, a w środę może w końcu wrócić do nas deszcz. Natomiast dzisiaj poniedziałek i do 37 stopni zapowiada się na południowym wschodzie Polski. Już teraz w Lublinie i w Rzeszowie powyżej 30 stopni, najchłodniej i najprzyjemniej obecnie w rejonie Koszalina. Wiem, że gdy gorąco, to niedobrze się tańczy, ale może tak delikatnie poruszać bioderkami do Dirty Dancing, bardzo proszę. Przed nami jeszcze, przed 11:00, odgłosy wiosny od pana Straussa, będzie spotkanie z panem Händlem i utwór Tarnation.

0: Spotkanie z klasyką to za nami, a u nas już spotkanie z upałami. I w tym czasie pamiętajmy o naszych skrzydlatych przyjaciołach. W gorące dni warto zadbać o odrobinę wody dla zwierząt. Wystarczy zakrętka od słoika, pojemnik po jogurcie dociążony kamyczkami.
1: Zachęcamy właśnie do stawiania ich chociażby właśnie też na parapetach czy balkonach, bo to nie zajmuje dużo miejsca, a da ukojenie tym mniejszym stworzeniom. No, gwarantuję, że w momencie, kiedy postawimy takie poidełko w sąsiedztwie naszych roślin, to wokół tych roślin zacznie też tętnić bardziej życia.
0: No, taki balkon pełen życia. Dlaczego nie? Szczególnie, gdy gorąco. Podpowiadała nam takie rozwiązania w rozmowie z Przemkiem Muzykiem Karolina Kwiecień-Łukaszewska z warszawskiej Zieleni.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na upały.

0: I proszę, szybko zleciało pierwsze w tym sezonie wakacyjne śniadanie mistrzów za nami. W nim na puentę niepokonany Seabiscuit, muzyka Randy'ego Newmana, a przed nami pierwsze spotkanie z mitami. Wakacje z mitami. To konkurs nie tylko dla herosów. Prowadzi nas dzielnie Ula Urzędowska, która już za chwilę z wami o 11:00. Fakty. A my słyszymy się jutro przed 7:00.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
3: niskie ceny. 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie.

0: Zbliża się 11, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
1: Nie żyje drugi kolarz, który zaginął wczoraj podczas Poland Bike Maratonu w Markach koło Warszawy. Ciało 71-latka znaleziono niedaleko trasy wyścigu. Wczoraj zmarł także 30-letni zawodnik, przypomina nasz reporter Michał Krasoń.
2: Śledczy chcą przede wszystkim ustalić, jak doszło do śmierci 30-latka i czy organizowanie wyścigu w blisko 40-stopniowym upale nie stworzyło zagrożenia dla uczestników. Śledztwo dotyczy obecnie tylko śmierci 30-latka. Jego ciało znaleziono wczoraj około 200 metrów od trasy wyścigu w zalesionym terenie. Najprawdopodobniej wkrótce prokuratura zajmie się także śmiercią 71-latka, którego ciało znaleziono kilkanaście minut temu, również niedaleko trasy. Jego poszukiwania trwały całą noc, zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Do akcji zaangażowano strażackie drony, policję oraz wojsko.
1: Prawie 2 godziny opóźnienia ma w tej chwili pociąg Matejko ze Szczecina do Przemyśla. Prawie godzinne opóźnienie dotyczy składu z Gliwic do Gdyni. Powodem tych problemów jest wysoka temperatura, która doprowadziła do serii awarii sieci.
3: Panie dokąd jadą?
4: Do Lublina.
3: Teraz panie szukają tutaj mocno między peronami, panie krążą.
4: Tak, bo niestety opóźniony przyjechał i nie wiedziałyśmy czy to.
3: O ile minut jest pociąg opóźniony?
4: Godzina 40.
3: Duże zamieszanie jest tutaj dzisiaj na dworcu?
4: Tak, dość spore. Pod tym, no, widzę, że jest dużo ludzi i jest dość ciepło, więc no, na pewno nieprzyjemne warunki.
3: Pierwszy poniedziałek wakacji i ponad 20 pociągów odwołanych.
4: A tu mam nadzieję, że mój po prostu tak nie skończy.
1: Usłyszał Michał Dobrołowicz na dworcu centralnym w Warszawie. Możecie sprawdzić listę utrudnień na kolei pod adresem www.rmf24.pl. Ostrzegamy kierowców. 2 samochody osobowe i 2 ciężarówki zderzyły się na trasie S8 w pobliżu podwarszawskich Michałowic. Na jezdni w kierunku stolicy zablokowany jest
5: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu

0: plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: W sobotę trwa wielkie świętowanie. Z National Mall w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
2: Aktualny obraz faktów z kraju i ze świata w RMF Classic nakreślimy w południe. Słyszymy się za niespełna godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Bardzo gorąco i zdecydowanie w całym kraju 30 plus maksymalnie 39 stopni, choć nad północno-zachodnią i zachodnią Polskę powoli płynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Reszta kraju pozostaje w upalnym, zwrotnikowym powietrzu. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: 11:03, zapraszam do RMF Classic, ruszamy wakacyjną ścieżką dźwiękową, kierunek wakacje z mitami. To wkrótce, teraz pierwsza suita wiolonczelowa G-dur Jana Sebastiana Bacha.

0: 9 minut po 11, to jest RMF Classic, a to był Bond, James Bond. Tymczasem zbliża się wakacyjna plejada superbohaterów. W sumie superbohaterów to mało powiedziane. To będzie plejada bogów i herosów.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Wakacje z mitami w RMF Classic oficjalnie rozpoczęte. Skąd ten pomysł? Inspiracją jest superprodukcja Christophera Nolana, Odyseja, która w lipcu pojawi się na ekranach polskich kin. Czekamy, wiele się spodziewamy po tej produkcji, a Was od poniedziałku do piątku zapraszać będziemy do świata greckich bogiń, bogów, herosów, tytanów, niezwykłych mitów i będziemy sobie rozmawiać o syzyfowych pracach, szczególnie w tym upale tytanicznych wysiłkach. No i być może przyznamy się do pięty Achillesa. Zapraszam codziennie inna postać ze świata mitów greckich do rozszyfrowania i róg obfitości do wygrania. W tymże rogu w roli głównej znakomita mitologia Jana Parandowskiego. Oryginalne greckie słodycze, wakacyjne upominki, które przydadzą się podczas wypraw, nie tylko do Grecji. Serdecznie zapraszam. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
4: Reklama.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Dzień.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: to Szerszeń Dymitra Szostakowicza i RMF Classic, w którym znajdziecie róg obfitości muzycznych, rzecz jasna najpiękniejsza muzyka filmowa i róg obfitości konkursowych.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: O bogowie, jak gorąco, temperatura jak w kuźni u Hefajstosa. To jednak nas nie powstrzyma przed zagadką, którą dziś rozwiążemy, i spacerem po Olimpie. Wakacje z mitami. Codziennie inny bohater, bohaterka mitologii greckiej do rozszyfrowania i róg obfitości do wygrania. Zobaczcie, jak się prezentuje na naszej stronie. Uważam, że to zestaw w sam raz na takie upały. A bohater, którego dziś należy rozszyfrować, myślę, że taki typ przyda się w każdej pracy. Jako taki posłaniec do prezesa w jakiejś delikatnej sprawie albo oczywistej sprawie, typu wynegocjować dobrą podwyżkę na wczoraj. Po czym go poznamy? Po skrzydełkach, na sandałach albo podróżnym kapeluszu. Jeżeli domyślacie się, kim jest nasz bohater, to wpisujcie jego imię w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl. To jest pierwsze pytanie. Drugie zadanie opisowe. Wybierzcie jeden z terminów zaczerpniętych z mitologii greckiej i napiszcie, czy zdarzyło wam się coś, co tym terminem można by podpisać. A są to Pięta Achillesa na przykład, Puszka Pandory, Koń Trojański, Syzyfowa Praca czy Nić Ariadny. Zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl. Wakacje z mitami, ciąg dalszy nastąpi.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Za 17 minut 12 zapraszam do RMF Classic. Idziemy razem ścieżką dźwiękową pod parasolem najpiękniejszej muzyki filmowej. I już niebawem Lawendowe Wzgórze, muzyka z filmu Ogniem i Mieczem, fragment ścieżki dźwiękowej tego tytułu, a teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej serialu Rooster, I Play the Fool.

To Frankenstein w muzycznym ujęciu, fragment ścieżki dźwiękowej filmu. Autorem tej muzyki jest Alexandre Desplat. A tu RMF Classic, wakacje z mitami. Po pierwszej podpowiedzi same właściwe odpowiedzi. Brawo, gratuluję. Bohater po skrzydełkach rozpoznany, ale będą też kolejne tropy, które naprowadzą nas na bohatera mitologii greckiej. I tak konkursowa nić Ariadny i ścieżka dźwiękowa doprowadzą nas w końcu do finału. A finał, jak już mówiłam, z konkursowym rogiem obfitości. Ale to jeszcze nie teraz. Przypominam, że jest drugie zadanie oprócz rozszyfrowania bohatera. Należy opisać swoje doświadczenia z życia codziennego obrazujące takie terminy jak Puszka Pandory, Koń Trojański, Syzyfowa Praca czy Nić Ariadny. Widzę po waszych opisach, że największym powodzeniem cieszy się Syzyfowa Praca, jak na razie. Nic dziwnego, w takim upale każda praca wydaje się nie mieć końca. Po szczegóły zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl. Teraz Asturias ze suity hiszpańskiej Izaka Albenisa.

0: Ależ to był piękny spacer ścieżką dźwiękową, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Lawendowe wzgórze i z tych lawendowych wzgórz wpadamy do tu i teraz. Jest punktualnie w samo południe, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
1: Jest reakcja prokuratury na informacje zawarte w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Prezydent opisał w książce sytuację z kampanii wyborczej, gdy nagle jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Pojawiły się sugestie, że mogło dojść do próby otrucia. Śledczy w Świdnicy z urzędu wszczęli postępowanie sprawdzające. Dotyczy ono podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w toku kampanii wyborczej w zeszłym roku. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. To jest absolutnie skandaliczna decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tak o projekcie ukraińskiego Panteonu Bohaterów mówił w porannej rozmowie w RMF FM Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jaka powinna być odpowiedź Warszawy? O tym prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.
2: Odpowiedź powinna być zdecydowana. Polska powinna jednoznacznie odnieść się do części z zapisów nowej ustawy.
3: Tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu. No i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
2: Dlaczego Zełenski podejmuje decyzję? Zdaniem posła Cieszyńskiego odpowiedź jest prosta.
3: Myślę, że gra na swój wewnętrzny rynek, czyli gra na to, co się dzieje.
4: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu Little Miss.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Nie przypomina autostrady, to raczej górska ścieżka, na której wielki talent musiał zmierzyć się z bolesnymi kryzysami, kontuzjami i bezwzględną presją zawodowego sportu. Dziś pierwszy mecz Chwanińskiej na Wimbledonie. Duże wyzwanie i początek nowej przygody.
3: A na koniec zabieramy Was do kina. Wśród najbardziej kasowych filmów biograficznych mamy nowego lidera. Jest nim poświęcony Michaelowi Jacksonowi obraz Michael. Wyprzedził on dotychczasowego lidera film Oppenheimer. Na koncie Michaela na całym świecie jest obecnie 977 milionów dolarów. A film opowiada o młodych latach Michaela Jacksona i drodze na szczyt muzyki pop. Produkcja omija kontrowersje związane z życiem i karierą muzyka, za co jest najbardziej krytykowana.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
5: Nad północno-zachodnią i zachodnią Polskę zaczyna napływać chłodniejsze powietrze, reszta kraju pozostaje w upalnym, zwrotnikowym powietrzu. Dziś maksymalnie termometry pokażą 39 stopni. Ciśnienie na północy i zachodzie, wzrost ciśnienia na pozostałym obszarze, nieznaczne zmiany.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
6: Lato jak z filmu. Tylko w RMF Classic.
7: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski.
8: Maciej Sztur.
9: Robert Więckiewicz.
10: Tomek Szymszajner.
11: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda. I słuchaczy oczywiście też.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: 11 minut po 12 i tak właśnie ścieżką dźwiękową przez upalny poniedziałek, pierwszy poniedziałek wakacji, prowadzi nas RMF Classic. W dalszej perspektywie ścieżka dźwiękowa prowadzi nas do Torunia.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Odwiedzamy, ale też nieustannie prosimy Was o propozycje. Jeżeli w Waszej okolicy kręcony był film i wiele śladów jeszcze zostało w pamięci, ale też w okolicy, to zgłoście Wasze miasto, Waszą lokalizację. Rozważymy tę propozycję i kto wie, mam nadzieję, że odwiedzimy również Was w te wakacje. Tymczasem nasze serce z piernika cieszy się na pierwszą lokalizację, a to jest Toruń. Toruń odwiedzimy już 1 lipca. Toruń, przepiękne miasto, znane z kadrów takich tytułów jak Prawo i Pięść, Rejs, Czterej Pancerni i Pies. To miasto zgłosili nasi słuchacze. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie i już stawimy się 1 lipca od 10 na dachu kawiarni przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Będziemy nadawać z tego plenerowego studia, będziecie mogli nas odwiedzić, będą leżaki, parasole, wakacyjne konkursy i wyjątkowi goście. Program poprowadzi gospodarz wakacyjnego śniadania mistrzów Łukasz Wojtusik. Relacje z tego wydarzenia znajdziecie na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Zatem 1 lipca widzimy i słyszymy się w Toruniu

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nie wszystko zależy od nas.
9: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
8: Co się zmieniło?
9: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

24 minuty po 12 idziemy razem ścieżką dźwiękową RMF Classic. Gorąco, ale na naszej ścieżce dźwiękowej czeka muzyczne wsparcie. Misja niemożliwa. Damy radę ze ścieżką dźwiękową filmu, którą stworzył Lalo Schifrin. Bracia Blues czekają i Człowiek Ringu także niebawem. Muzyka z filmu Pulp Fiction wkrótce, a teraz w RMF Classic wstęp do czwartego aktu Carmen.

0: Rafał Blechacz przy fortepianie, Mazurek Amol z opusu 17, numer 4 Fryderyka Chopina, za 29 minut 13, a to jest RMF Classic.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Co w tym rogu, powiem za chwilę, a przypominam, że nasza zabawa między innymi polega na tym, że należy rozszyfrować bohaterkę albo bohatera mitologii greckiej. Pierwszy trop już za nami, mowa była o skrzydełkach. Teraz kilka szczegółów na temat dzisiejszego konkursowego bohatera. Sprytny i genialny już od małego. W pierwszym dniu swojego życia wymknął się z kołyski i ukradł stado krów należące do brata. Apollina. I jeszcze w ten sam wieczór po kradzieży krów znalazł żółwia, pomyślał chwilę, opróżnił jego skorupę, naciągnął na nią jelita skradzionych krów i wynalazł lirę. Kiedy zorientował się rozwścieczony Apollo, co się stało, wytropił brata, ten zaczął grać na nowym instrumencie. Muzyka była tak piękna, że Apollo już się nie gniewał. O jaką mitologiczną postać pytamy dziś? Odpowiedź wpiszcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl i zwróćcie uwagę na drugie zadanie. W drugim zadaniu należy wybrać jeden z terminów zacytowanych i przypasować jakąś historię z życia wziętą do danego terminu. A są tam Pięta Achillesa, Koń Trojański, Puszka Pandory, Syzyfowa Praca czy Nić Ariadny. Najciekawsza opowieść numer 2 i dobra odpowiedź na pytanie numer 1 przesądzą o wygranej. Finał o 14:30. Zwyciężczyni bądź zwycięzcy wręczymy róg obfitości, a w nim między innymi jubileuszowe wydanie znakomitej mitologii Jana Parandowskiego, greckie oryginalne słodycze, wakacyjne upominki od RMF Classic, na przykład ręcznik do słonecznych i nie tylko kąpieli, czapeczka, która ochroni przed słońcem i wiele innych niespodzianek z logo RMF Classic. Także zapraszam na naszą stronę po szczegóły i aby wpisać odpowiedzi rmfclassic.pl. Wakacje z mitami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
11: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Po reklamie.

To jest RMF Classic. Zapraszam do nas za 8 minut. 13 o 13 najważniejsze fakty. W faktach sprawdzimy m.in. co na kortach Wimbledonu się dzieje aktualnie. A na ścieżce dźwiękowej Misja Niemożliwa, którą przejdziemy razem. Muzyka, którą do filmu napisał Lalo Schifrin. A teraz bracia Blues z odpowiednią energią.

0: reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Po reklamie.
6: Upały zbierają śmiertelne żniwo. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęło 17 osób, a przez cały weekend 24. Do takich tragedii często prowadzi brawura, przypominają ratownicy.
7: Nie toną ludzie, którzy nie potrafią pływać, wbrew pozorom, bo człowiek, który nie potrafi pływać, zna te ograniczenia, ma bardzo mocno rozwinięty instynkt samozachowawczy.
8: A z tych, którzy mówią, że potrafią pływać, ilu rzeczywiście potrafi?
9: To myślę, że połowa nie potrafi. Często widzimy, że ktoś nawet mówi, przy pana ja świetnie pływam, tylko że my widzimy jako fachowcy, że jemu się wydaje, ten człowiek nie umie pływać. No i w sytuacji, kiedy dochodzi do paniki, dochodzi do tragedii.
6: Mówili Robert Wawruch i Piotr Synowiec z Lubelskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rozmawiał z nimi nasz reporter Dominik Smaga. Trybunał Konstytucyjny coraz bardziej sparaliżowany. Wczoraj dobiegła końca kadencja sędziego wybranego głosami PiS. Wybrany na jego miejsce Sławomir Patyra nie może jednak objąć urzędu. Powód taki sam jak w wypadku czwórki sędziów wybranych w marcu, od których prezydent nie przyjął ślubowań. Co się stało? O tym Tomasz Skory.
10: Tego nikt nie rozumie, bo w sprawie czwórki sędziów urzędnicy prezydenta nieprzyjęcie ślubowań tłumaczyli złamaniem w Sejmie reguł i terminów ich wyboru. W sprawie wyboru Sławomira Patyry w czerwcu jednak takich zastrzeżeń nie było.
11: Ten proces odbył się w przeciwieństwie do procedowania w sprawie pozostałych sędziów z odpowiednim wyprzedzeniem, zachowaniem regulaminu, zachowaniem reguł, zasady indywidualizacji.
10: Mówił nam we wtorek minister Zbigniew Bogucki. Jednak teraz prezydent sam te zasady i terminy właśnie łamie. Nowy sędzia, mimo że jego kadencja zaczyna się właśnie dziś, na ślubowanie nie został dotąd zaproszony. Profesor Patyra dołącza więc do czekającej czwórki. Tym samym prezydent blokuje działanie już 5, czyli 1/3 wszystkich sędziów Trybunału.
12: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
6: Aplikacja do płatności za parkingi i bilety komunikacji miejskiej, MPay, straciła zezwolenie na działalność. Tak zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego. Po tym jak uznała, że spółka nie zapewnia stabilnego zarządzania usługami płatniczymi. Co ze środkami klientów w...
13: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca.

0: Inter Music Poland prezentuje Agnes Obel, jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny, powraca do Polski. 29 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni na północnym zachodzie i zachodzie, 35-39 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej na wybrzeżu. Około 25 stopni, wiatr słaby i umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
4: Nazywam się Marla Radowicz.
5: Tu Igor Herbut.
6: Tu Krzysiek Zalewski.
7: Cześć. Cześć.
8: Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
9: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

10 minut po 16, po 13, a ja zapraszam do RMF Classic. 29 czerwca, poniedziałek z piekła rodem, mam tutaj na myśli upały 39. Pokażą maksymalnie termometry w Polsce, na dodatek kartka z kalendarza podpowiada, że dziś mamy Międzynarodowy Dzień Tropików. To święto ustanowione przez ONZ w 2016 roku. Zapraszam pod parasol najpiękniejszej muzyki filmowej do RMF Classic. Idziemy ścieżką dźwiękową, aby pobyć razem na nieznanych wodach wraz z piratami z Karaibów, porozmawiać, porozrabiać z minionkami, posłuchać muzyki z filmu Wabank, spotkać się z panem Tadeuszem. A teraz muzyka i nowość na naszej antenie z filmu W cudzej skórze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Wycieczka na Baltic Opera Festival będą zaproszenia. Dowiemy się też, kto otrzymał za najlepszą poezję Nagrodę Szymborskiej i odwiedzimy m.in. Poznań i Opole.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
7: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
7: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
9: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

25 minut po 13. Zapraszam do nas. RMF Classic na fali oczywiście najpiękniejszej muzyki filmowej. Bardzo już w wakacyjnym rytmie. Będą więc Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Piosenka z filmu Uwolnić orkę. Muzyka z serialu Podróż za jeden uśmiech. Rozrabiać będą minionki na ścieżce dźwiękowej. Całkiem wkrótce. Teraz taniec Anitry ze suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a, Norweska Orkiestra Radiowa i Ari Rassilainen.

0: Zapraszam do RMF Classic za 28 minut 14.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Jest bohater do rozszyfrowania. Poszukiwany, poszukiwana, bohater, bohaterka z uniwersum mitów greckich. Znaki szczególne? Sandały ze skrzydełkami, a nawiązując do jego imienia, pewnie ubrany w jakieś markowe ciuchy. Gdzie go znaleźć? W biegu, w ruchu, za sprawą. Specjalista od czarnej roboty, chłopak na posyłki Zeusa. Pracowity? Ale nieoczywisty. Opiekował się kupcami, a jednocześnie sprzyjał złodziejom i kłamcom. Był panem elokwencji i dyplomacji, ale też sprytu i podstępu. Chronił podróżnych. Oj, przydałby nam się bardzo w tropikalnych wagonach PKP obecnie. Obecny w popkulturze. Na przykład w komiksach u boku Wonder Woman. A kto to? Jego imię wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka wakacje z mitami. To jest pytanie numer jeden, ale jest też zadanie numer dwa. Opiszcie sytuację z życia wziętą albo bliskiego czy dalszego otoczenia, która odpowiada następującym sformułowaniom. Do wyboru: pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowe prace czy nić Ariadny. Na zwyciężczynie bądź zwycięzcę odpowiedź numer dwa. Opis przesądzi o wygranej. Czeka konkursowy róg obfitości, jaki to też możecie sprawdzić na naszej stronie rmfclassic.pl. A na ścieżce dźwiękowej minionki. Minionki rozrabiają. To piosenka z filmu, śpiewa Pharrell Williams.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: zależności od sklepu Biedronka.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.

muzyka z filmu Anna i Król, za chwileczkę piosenka z filmu Uwolnić Orkę, piosenkę śpiewa Michael Jackson, a o 14:00 najważniejsze fakty, w których sprawdzimy sytuację związaną z pociągami i upałami. Szczegóły o 14:00.

0: reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Zapraszam do RMF Classic. Minęła 14. Czas na najważniejsze fakty. To ostatnie dziś wydanie. Fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
1: Sąd rodzinny zajmie się sprawą 5-latka z Częstochowy, który mając złamaną nogę wzywał pomocy. Jego mama oraz jej znajomy byli wtedy kompletnie pijani, a w mieszkaniu znajdowało się jeszcze dwoje innych dzieci. Kto wezwał tam policję? Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy.
2: To była reakcja sąsiadów, którzy w niedzielę w nocy usłyszeli płaczące dziecko na klatce schodowej. Chłopiec wyszedł z mieszkania i wołał o pomoc. Wezwani na miejsce policjanci zauważyli, że 5-latek ma uraz nogi. Dziecko trafiło do szpitala i przeszło tam operację. Jednocześnie policjanci weszli do mieszkania, gdzie było jeszcze dwoje innych dzieci w wieku 4 i 11 lat. Mama chłopca i jej znajomy spali. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kobiety 2, a u mężczyzny promil alkoholu. Dzieci trafiły do placówki opiekuńczej, a kobiecie postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straż Graniczna zatrzymały obywateli Ukrainy i Białorusi. Według służb rekrutowali oni i opłacali uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Minister Tomasz Siemoniak poinformował, że wobec zatrzymanych wszczęto procedurę natychmiastowego wydalenia z Polski. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Podpisana została umowa na zakup dla polskiej marynarki wojennej 3 szwedzkich okrętów podwodnych A-26. Mają one zastąpić wysłużony ORP Orzeł, obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny marynarki wojennej. Pierwszy okręt zostanie przekazany Polsce w 2030 roku.
3: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
1: Do 19 w związku z upałami wstrzymany będzie ruch pociągów towarowych, informuje Ministerstwo Infrastruktury. W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie. Z danych PKP PLK wynika, że dziś odwołanych było ponad 160 pociągów obsługiwanych przez różnych przewoźników kolejowych. W południe najcieplejszym miejscem w Polsce były Kozienice. Tam termometry wskazały ponad 37 stopni. Upały dotarły także w Tatry. Temperatura też jest tam bardzo wysoka.
4: W Zakopanem już o 8-9 rano przekraczała 27 stopni. No to jest szaleństwo jak na klimat gór. Na Kasprowym dochodzi do 20. Wspomnijmy, że dobowa temperatura niedzielna na Kasprowym osiągnęła niemal 19 stopni. To są wartości przekraczające normę o 10, o 15 stopni.
5: Wczoraj byliśmy bardzo blisko rekordu temperatury na Kasprowym.
4: Tak, maksymalna temperatura na Kasprowym w niedzielę osiągnęła 22,9 stopnia Celsjusza. Do rekordu zabrakło nam pół stopnia.
1: Zauważa szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. Na trawiastych kortach Wimbledonu trwa pojedynek.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola Zero

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Potężna muzyka, jak na tytuł przystało, filar ziemi. Trevor Morris. 11 minut po 14 to jest RMF Classic, a oto opublikowany niedawno ranking 10 najpiękniejszych miast świata. To zestawienie jest ciekawe, ponieważ powstało w oparciu o opinie samych mieszkańców, nie turystów, którzy oceniali swoje miasto na podstawie takich kryteriów jak liczba zabytków, jakość infrastruktury czy pozostawanie w harmonii z naturą. Na pierwszym miejscu znalazł się Kapsztat. 86% mieszkańców tego miasta określiło to miasto jako piękne i zasługujące na zwycięstwo. Na drugim miejscu w zestawieniu najpiękniejszych miast zdaniem mieszkańców znalazł się Edynburg. Miasto docenili mieszkańcy za wyjątkową atmosferę i za to, że wyjątkowo łączy dziedzictwo historyczne ze współczesnym życiem kulturalnym. Na kolejnych miejscach Sydney, Chicago, Lizbona, dalej Paryż i Sztokholm. Tyle ranking 10 najpiękniejszych miast świata zdaniem mieszkańców. My też tworzymy coś na kształt rankingu, chociaż nazywamy to filmową mapą Polski, RMF Classic. Gromadzimy na tej mapie miejscowości, w których kręciły się ekipy filmowe i kręcono filmy lub seriale. Jeżeli o jakiejś lokacji bliskiej wam i waszemu sercu wiecie, że kręcono tam film czy serial, zostały jakieś ślady, pamiątki, opowieści, to zgłaszajcie tę miejscowość, a być może do niej przyjedziemy, odwiedzimy was i opowiemy o tej lokacji słuchaczkom i słuchaczom RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej! Rabat od Media Expert!
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
13: Wolę życie w biegu i w obiegu.
14: Pieniądz musi krążyć.
15: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money!
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los!
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

25 minut po 14. Zapraszam do RMF Classic. Słyszymy się z Robin Hoodem. Będzie muzyka z kultowego serialu. Zaśpiewa Elton John. Czeka nas pierwszy finał wakacyjnej odsłony zabawy Wakacje z mitami. Teraz fragment 5. symfonii Ludwika van Beethovena.

0: był fragment piątej symfonii Ludwika van Beethovena. To jest RMF Classic za 28 minut 15.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Sprawdziliśmy i rzeczywistość pokazała, że obecność mitów, jego bohaterek i bohaterów jest wciąż żywa. Boski chłopak na posyłki, ten od spraw trudnych, odziany w skrzydlate sandały, to Hermes i nikt nie miał wątpliwości, o kogo dziś pytamy. Więc o wygranej, jak zwykle, przesądziło zadanie numer 2, w którym prosiliśmy was, abyście opisali jakąś sytuację z życia wziętą własnego czy kogoś z najbliższego otoczenia, aby ta sytuacja pasowała do następujących terminów. Można było wybrać pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca czy nić Ariadny. Zauważyłam, że syzyfowa praca cieszy się dużą popularnością, natomiast naszą uwagę przykuł pan Krzysztof, który stworzył dzieło następujące, zamieścił nawet uwagi dotyczące interpretacji i dotyczy ono akurat puszki Pandory. Oto zwycięska wypowiedź pana Krzysztofa, cytuję. Co w konserwie swojej chowasz? Jaka przepowiedni mowa? Czy to kursy kryptowalut? Jak skorzystać z twego daru? Obudź nas poranną porą. Otwórz puszkę swą, Pandoro. Pauza na emocjonalne wyciszenie. W puszce leżał druk ponury. Prognoza emerytury. Chłodnego dnia, życzy pan Krzysztof, zwycięzca pierwszej edycji zabawy Wakacje z mitami. Panie Krzysztofie, gratuluję. To nie będzie puszka Pandory, to będzie róg obfitości, który już niebawem trafi do pana jako paczuszka. Jakiś Hermes ją doniesie, a w niej będą niespodzianki, prezenty od RMF Classic. Przede wszystkim jubileuszowe wydanie znakomitej mitologii Jana Parandowskiego. Greckie słodycze oryginalne na osłodę ponurej rzeczywistości i wakacyjne upominki z logo RMF Classic, które przydadzą się podczas podróży, ale nie tylko. Bardzo dziękuję. Jutro kolejna odsłona wakacji z mitami. Słyszymy się po godzinie 11 i już wybieram bohaterkę albo bohatera jutrzejszej zagadki.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

upalny poniedziałek w towarzystwie Bridgertonów. To była muzyka z trzeciego sezonu serialu Bridgertonowie, a to jest RMF Classic i obieramy kierunek lato. Po 15 ścieżką dźwiękową, letnią, wakacyjną poprowadzi nas Dariusz Stańczuk. Ja dziękuję za dzisiejsze pierwsze konkursowe wydanie wakacji z mitami. Zapraszam jutro po godzinie 11. Ula Urzędowska, do usłyszenia, a to robi Williams.

0: Star Trek i filmowa muzyka Jerry'ego Goldsmitha. Punktualnie 15.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Polska w upalnym powietrzu zwrotnikowym, chociaż od zachodu zaczyna podobno napływać się chłodniejsze powietrze polarne morskie. Czekamy chyba na ochłodzenie, prawda? Na zachodzie najwięcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu i burze też w prognozie. 22 maksymalnie na wybrzeżu, 28 na północnym zachodzie, na przeważającym obszarze kraju od 35 do 39 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
3: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem, Magda Cielecka.
4: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
5: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
6: RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

litra. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: La vita è bella, życie jest piękne i z tego filmu temat Nicoli Piovaniego. Mamy poniedziałek, 29 czerwca, mamy wakacje, to znaczy wy kochani może i macie wakacje. My tu w redakcji mamy z myślą o was wakacyjną ramówkę. No i tak od poniedziałku do piątku o tej właśnie porze, czyli tuż po 15:00 będziemy obierać...
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Będą w tym magazynie wakacyjne rekomendacje kulturalne i lifestyle'owe, także jak to w letniej ramówce uruchomimy nasz wakacyjny biletomat, a wszystko w morzu doskonałej muzyki. Dariusz Stajczuk, dzień dobry. Do 20:00 będę tutaj dzisiaj z wami. Niezgodna zaraz w naszym kinie z tej filmowej sagi muzyka, tymczasem The Naked Gun, naga broń i muzyka, za którą stoi Lorne.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Po reklamie.

0: Cierpienia miłosne, taki tytuł nosi ten walc. Kompozycja znakomitego wiedeńskiego skrzypka Fritza Kreislera. W te wakacje zwiedzamy miejsca kultowe, to znaczy takie, gdzie kult religijny to jedno. Inna rzecz to to, że dla historii i piękna tych miejsc ludzie tłumnie je nawiedzają.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie świata.
0: 10 czerwca w Barcelonie, dokładnie w setną rocznicę śmierci architekta Antoniego Gaudiego, odbyła się oficjalna inauguracja i poświęcenie zwieńczenia bazyliki Sagrada Familia. Najwyższa z kilkunastu wież i architektoniczny rdzeń całej budowli, wieża Jezusa Chrystusa, osiągnęła swoją docelową wysokość 172,5 metra. Na szczycie zamontowano ostatni element monumentalnego krzyża. Zasadnicza bryła najwyższego kościoła świata została domknięta. Zmarły 100 lat temu Gaudi większość elementów tej świątyni projektował bazując na naturze, czyli rezygnował z linii prostych. Stworzył jedno z najbardziej niezwykłych arcydzieł architektury sakralnej na świecie, z kolumnami przypominającymi konary drzew. Kolumny, które strzegą na przykład kamienne żółwie, rozgałęziają się ku górze i równomiernie przenoszą potężny ciężar sklepień. Sklepienie tworzy skomplikowaną sieć a la leśny baldachim. Wnętrze budynku zaprojektował Gaudi z myślą o naturalnym świetle. Zastosowane witraże precyzyjnie filtrują światło słoneczne, zalewają nawet ciepłymi, zmieniającymi się w ciągu dnia barwami. Mimo że zasadnicza bryła świątyni jest gotowa, prace wykończeniowe i dekoratorskie potrwają jeszcze kilka lat. A jako że wszystko finansowane jest niemal w całości z prywatnych darowizn i ze sprzedaży biletów dla turystów, odwiedzajmy to miejsce, by arcydzieło ludzkiej wyobraźni bazylika Sagrada Familia cieszyła oko kompletem niezwykłych detali.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie świata.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
7: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
7: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
9: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Po reklamie.

To już wakacyjne, poniedziałkowe, popołudniowe RMF Classic. Jeszcze przed 16 u nas wakacje z duchami i filmowa muzyka Jerzego Matuszkiewicza. Będzie Wednesday i Painted Black, temat Stonesów. Będzie temat z filmu Gorąca rywalizacja. Teraz Gabriel Fauré i jego Pawana.

0: Skrzypek Daniel Hope i O Carolans Concerto. Jak tam, kochani, z upałem sobie radzicie? To jest obecnie walka całodobowa, bo nie tylko w ciągu dnia, ale i nocami mocno grzeje, prawda? No jeśli blisko 30 stopni jest w sypialni nocą, to jak tu normalnie funkcjonować? O metodzie starożytnych Egipcjan czytam. Oni całodobowo się musieli schładzać. Starożytny egipski trik polega na użyciu lekko wilgotnego prześcieradła. W procesie parowania wody chłodzi się nasze ciało. Ja bym ten nocny sposób z prześcieradłem przeciągnął na godziny w ciągu dnia. Lepiej chyba w takim płaszczu z prześcieradła paradować, niż je tak męczyć.
1: Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu, podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic, spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
0: Po reklamie.
7: 29 czerwca, poniedziałek, 16.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Upalne, zwrotnikowe powietrze rządzi dzisiaj w Polsce, chociaż podobno od zachodu zaczyna napływać chłodniejsze, polarne, morskie powietrze. Sporo chmur na zachodzie, miejscami przelotne opady deszczu i burze w prognozie. 22 co najwyżej na wybrzeżu, 28 na północnym zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju od 35 do 39 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: Lato pełne podróży z RMF Classic.
10: My name is Alberto Iglesias.
11: My name is Diego Navarro.
12: Salute, hello to all my Polish friends. Oh, and I am Antonio Banderas.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

litra. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: Joe Hisaishi i jego muzyka z filmu Spirited Away w Krainie Bogów. To już pojutrze, 1 lipca, pierwszy przystanek naszej filmowej mapy Polski. Pierwszym miastem, które zgłosiliście do tej naszej specjalnej akcji, jest Toruń. Właśnie to miasto dało filmowe plany takim produkcjom jak Prawo i Pięść, jak Rejs, jak serial Cztery Pancerni i Pies. Będą z nami słuchacze, którzy właśnie Toruń zgłosili. Będą specjalni goście z opowieściami o filmowym Toruniu. Spotkamy się w naszym mobilnym studiu na dachu kawiarni przy bulwarze filadelfijskim. Będziemy wspólnie nadawać program. No i jak to w plenerze, będą leżaki, będzie dobry humor, będą także wakacyjne konkursy z bardzo fajnymi nagrodami.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: Prosto z Torunia. Pojutrze od 10:00 będzie się z nami tutaj z krakowskim naszym studiem łączył Łukasz Wojtusik. Relacje z tego wydarzenia zobaczycie także w naszych mediach społecznościowych. Cały czas czekamy na kolejne zgłoszenia z miast, które chcą na naszej filmowej mapie Polski zaistnieć. Piszcie, zapraszając nas do siebie. rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski.

0: Ogłoszenie.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
0: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
5: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz. Z naciskiem na kup teraz.
0: A co z przyszłością?
5: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
0: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
6: Cel to my mamy jeden.
5: Jak najszybciej opuścić konto.
0: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
6: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
5: No.
0: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
7: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.

0: Polska. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.

Tematy Dworzaka i Respighiego, Cinema Paradiso i muzyka Ennia Morricone. To między innymi na naszych muzycznych ścieżkach już za chwilę. Dariusz Stańczuk, polecam. To jest magazyn Kierunek Lato, wakacyjne RMF Classic.

0: temat Justina Hurwitza, muzyka z filmu Pierwszy Człowiek. To po raz pierwszy w dziejach Polski taką temperaturę zanotowano. Wczoraj padł ten rekord, 40,5 stopnia w Słubicach, szanowni państwo. Pani Aneta pisze w odniesieniu do wilgotnego prześcieradła, czyli staroegipskiego sposobu na upały wspomnianego, że prześcieradła jeszcze do tego celu nie używała, stosuje za to wilgotny ręcznik, przykłada w newralgicznych miejscach, szyja, ramiona, brzuch, nogi. To działa, pisze pani Aneta. Pan Arek z kolei zachwala termofor, tak, termofor, ale z zimną wodą zamiast gorącej. Napełniam termofor zimną wodą i wkładam na przykład do łóżka, a w ciągu dnia przy pracy w pozycji siedzącej też taki termoforek mi pomaga. Może i my spróbujemy.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Co was jeszcze chłodzi, kochani, w upały? Śmiało piszcie, redakcja @rmfclassic.pl. Cinema Paradiso, taka propozycja za chwilę w naszym kinie i temat Ennio Morricone. Teraz Clair Obscur i z tej produkcji Lumière, temat, za którym stoi Lorient Estard.

0: Taki od Torina Respighiego i z tej suity włoskiego kompozytora Kukułka. To jest wakacyjne RMF Classic. Od tej porze w poniedziałki będziemy wam prezentować szlachetne kamienie.
1: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.
2: Ukochana córka księżyca, zrodzona z sił niebios i wód ziemi, zapłodnionych przez błyskawice. Margarita, czyli Małgorzata, czyli perła. Wiele kultur wiąże perły z księżycem i jego domeną wodą. Perły tworzone są przez małże, ale czasami też przez ślimaki. Najczęściej w biżuterii spotykamy perły pochodzące z małży. Zachodnie, pochodzące z okolic Ameryki Środkowej i Południowej oraz Kalifornii i Zatoki Kalifornijskiej oraz perły wschodnie. Pochodzą z Zatoki Perskiej, Morza Czerwonego, Japonii, Birmy, Madagaskaru, Australii i Oceanii oraz też rejonu Kamczatki. Najpopularniejsze na rynku są perły hodowane głównie w Chinach, perły słodkowodne, stosunkowo tanie. Natomiast perły słonowodne są drogie. Koszty ich produkcji są bardzo wysokie. Do pereł słonowodnych zaliczamy perły Akoya, South Sea oraz perły Tahiti. Na Dolnym Śląsku, w rzekach takich jak Nysa, Kwisa, Bóbr, w dawnych czasach, kiedy wody nie były jeszcze skażone chemikaliami, było dużo małży, które te perły tworzyły. Nie były idealnie kuliste, też nie były jakoś szczególnie piękne, natomiast była to rzadkość, dlatego ich cena była bardzo wysoka. Obecnie na terenie Dolnego Śląska podejmuje się znów próby przywrócenia skójki perłorodnej w jej naturalne środowisko. Perły można również podzielić na perły naturalne i hodowane. Naturalne, czyli takie, które są stworzone bez udziału człowieka. Człowiek może też prowokować małża do wytworzenia perły, zaszczepiając mu sztuczne jądro z fragmentem płaszcza małża. Wtedy małż w reakcjach obronnych otula to jądro i tworzy się perła hodowana. Ważnym czynnikiem perły jest jej kolor. Jest taki mit polinezyjski, który mówi, że Bóg Oro, czyli Bóg pokoju i płodności, zszedł po tęczy na ziemię i w darze dla księżniczki Bora Bora, którą chciał poślubić, zniósł czarne perły. Pinctada margaritifera to małż występujący w hodowlach u wybrzeży Tahiti. Jego kuliste perły nazywane są czarnymi, choć tak naprawdę to jest bardzo wiele kolorów, bo to jest taki efekt, jakby ktoś rozlał benzynę na wodzie. Ta czerń mieni się całą tęczą. Jedne z najsłynniejszych czarnych pereł, które przynajmniej mnie zapadły w pamięci, nosiła Mary Ann Blythe. Słynna kobieta pirat, która została zwerbowana przez samego Czarnobrodego. Została porwana przez niego razem z innymi podróżującymi na statku. Natomiast jej hart ducha i upór urzekł Czarnobrodego i stała się na początku częścią jego załogi, a potem została kapitanem własnego statku pirackiego. Swój naszyjnik z czarno-białych pereł nosiła topless. Podobno kochała biżuterię, kochała skarby, kochała mężczyzn, żyła pełnym przygód życiem. Kto wie, czy to właśnie nie jej historia zainspirowała nazwę statku Czarna Perła z Piratów z Karaibów. Natomiast w następnym odcinku opowiem, po czym poznajemy wartość perły i jak odróżnić perłę od jej imitacji.
0: Dziewczyna z perłą, kolejna odsłona tego naszego wakacyjnego cyklu w poniedziałek. Za tydzień o 16.50 polecamy, zapraszamy z koktajlem Kokomał, tymczasem Beach Boysi.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów. Firmy Galicja.
1: Polska w upalnym powietrzu zwrotnikowym, chociaż od zachodu podobno napływa już chłodniejsze powietrze polarne morskie. Może będzie niebawem ciut chłodniej. Miejscami dziś w Polsce przelotne deszcze i burze. 22 maksymalnie na wybrzeżu, 28 na północnym zachodzie. Poza tym w Polsce temperatura 38 stopni przeważnie.
0: Pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów. Firmy Galicja.
2: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
3: Hi, this is Max Richter.
4: This is Ramin Djawadi.
5: I'm Ludovico Einaudi.
6: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Ta muzyka to jeden z elementów filmowego dzieła Woody'ego Allena, Vicky Cristina Barcelona. Kto ma ochotę na kino, takie w kinie z prawdziwego zdarzenia, uwaga, to zaprezentowany na festiwalu w Cannes nowy film Wesa Andersona, rzecz na bazie scenariusza, który reżyser napisał wspólnie ze swoim wieloletnim współpracownikiem Romanem Coppolą. To opowieść o pewnej rodzinie i prowadzonej przez nią biznesowej działalności. Mroczna w sumie opowieść o szpiegostwie i o napiętych relacjach ojca z córką. Mamy tu śmiertelnie poważny humor i charakterystyczne dla Wesa Andersona zagrywki. No i plejadę gwiazd mamy w obsadzie. Benicio del Toro, Tom Hanks, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch. Fenicki układ, taki tytuł nosi ten film, a my mamy dla was podwójne bilety na seans w krakowskim kinie pod Baranami pojutrze, 1 lipca o 13.45. W sprawie piszcie teraz redakcja@rmfclassic.pl.
1: Biletomat.
0: Już za moment muzyka naszego FMF-owego przyjaciela Gabriela Jareda, jego temat z filmu Księżyc w Rynsztoku, bardzo piękny. Tymczasem Imperium kontratakuje, oczywiście przy muzyce Johna Williamsa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
2: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz w sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Reklama.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Skrywa miasto fałszywego złota. Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w Kryminale. Droga krwi.
7: Po reklamie.

To jest wakacyjne RMF Classic. Najbliższe minuty u nas muzycznie to Różowa Pantera i George Harrison z gitarą. Do występów przygotowują się też nasi literaturoznawcy Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Przed nami pierwsza odsłona ich wakacyjnego cyklu Książki Zabawne. Ale zanim to jeszcze Sound of Silence Paula Simona, temat z filmu Absolvent.

0: i zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: To już fakt oficjalny. Mamy wakacje i w związku z tym zapraszamy Państwa na nasz wakacyjny cykl, w którym będziemy mówić o książkach zabawnych, śmiesznych, a zarazem znakomitych literacko.
2: I rzeczywiście będziemy przypominali sobie książki, które nas albo rozbawiły kiedyś, albo rozbawiły wczoraj, a na pewno są w stanie nam umilić wakacje. I zaczynamy przekornie, zaczynamy od codzienności, bo jesteśmy świadomi tego, że nie każdy od razu na wakacje mógł wyjechać. Część z nas jeszcze się kisi w miastach i pracach, więc żeby tą żmudną, letnią codzienność sobie umilić, dwie niezwykle zabawne, w naszym przekonaniu, książki o codzienności właśnie.
1: No i ta pierwsza będzie Państwu doskonale znana, być może teraz trochę bardziej ze sprawą ekranizacji filmowej, ale jednak oryginał literacki w swoim czasie zdobył ogromny poklask. Mówimy oczywiście o dzienniku Bridget Jones, niejakiej Helen Fielding, który ukazał się pierwotnie w 1996 roku, a po polsku krótko później w przekładzie Zuzanny Naczyńskiej. No i to był hit ogromny.
2: I to był hit rzeczywiście. Jakaś pokutuje powszechna opinia, że to jest takie nieszczególnej jakości dziełko. Jest to opinia absolutnie niesłuszna. Każda osoba, z którą ja rozmawiałem, która przeczytała tę książkę, była zachwycona ze mną włącznie i z tobą również.
1: Tak, tak. Myśmy ją czytali rzeczywiście wtedy, kiedy się ukazała pierwotnie. Wiesz co, być może to kręcenie nosem się wzięło stąd, że potem były filmy i może było ich troszeczkę za dużo. I potem były kontynuacje też i może też było ich trochę za dużo, ale ta pierwotna wersja, znaczy pierwszy tom, dziennik Bridget Jones, to jest po prostu popis kapitalnego humoru, takiego właśnie obserwacyjnego, jak pewnie wszyscy Państwo wiedzą, bo trochę jednak mówimy o rzeczy bardziej ją przypominając niż pewnie prezentując. To jest po prostu dziennik kobiety młodej, nie jakaś tak strasznie młodej, ale młodej, która obdarzona jest wyjątkowym darem autoironii i jednak takim poczuciem humoru.
2: Krótkie, szybkie strzały, na co forma właśnie diarystyczna pozwala. Jest to wszystko bardzo celne. Sama książka zresztą nie jest za obszerna, co chyba jest jednym z warunków koniecznych książki śmiesznej. One jak są długie, to po prostu
1: zazwyczaj tak, gdzieś tam to się wypala. No i to ma strukturę pewnej, tam jest pewna historia romansowa, prawda? I rzeczywiście ma to strukturę nadającą się, żeby to potem pokazać jako taką historię miłosną, ale przede wszystkim chodzi o te codzienne obserwacje siebie i ludzi dookoła, które są po prostu świetne. I tutaj Helen Fielding ma absolutnie wyczucie, począwszy od diety, od obyczajów, od życia towarzyskiego, od charakterów ludzkich, od takiej codzienności, która rzeczywiście wszystkich nas jakoś tam dotyka i otacza, to jest zawsze w punkt.
2: Zawsze w punkt, no i co tu dużo mówić, niezależnie od tego, jak żmudna i uciążliwa wydaje nam się nasza codzienność niewakacyjna, bo jeszcze nigdzie nie pojechaliśmy, no to jak się poprzyglądamy Bridget Jones, to zrobi nam się kapinkę lżej na serduszkach.

0: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy.
1: W naszym wakacyjnym cyklu rozmawiamy o książkach humorystycznych, ale zarazem wybitnych literacko. Dzisiaj przyglądamy się tym, które portretują codzienność. Byliśmy w Wielkiej Brytanii razem z Bridget Jones. To teraz przeniesiemy się do kraju sąsiedniego, czyli do Republiki Czeskiej, której rzeczywistość, ale nie tylko Republiki Czeskiej, tylko w ogóle rzeczywistość jako taką, opisuje absolutnie wybitnie niejaki Petr Szabach.
2: Czesi w ogóle są specjalistami od codzienności i potrafią ją złapać za rogi i ją obśmiać. Szabach to robi
1: za różki,
2: Szabach to robi z gigantyczną czułością, no i fantastycznym poczuciem humoru. Warto podkreślić, że dopiero co ukazał się jego pośmiertny zbiór opowiadań i niniejszym chyba mamy Szabacha już całego po polsku. Nie polecamy konkretnej książki.
1: Nie mamy całego po polsku, bo rzeczywiście coś tam jeszcze zostało, no ale mamy go całkiem sporo, bo wyszły i Podróże Konika Morskiego, i Babcie, i Pijane Banany, i Dowód Osobisty, i Masłem do Dołu, i właśnie ten najnowszy tom opowiadań pod tytułem Ta kurwa miłość. To są wszystko bardzo różne historie, ale jednak ten Szabach pozostaje zawsze Szabachem, czyli tak jakby się siadło obok kogoś w knajpie, ewidentnie w knajpie z piwem zasadniczo, i ten ktoś opowiadał nam różne historyki ze swojego życia, zupełnie współczesne, ale czasami też zupełnie dawne, które są ogromnie zabawne. Tam jest taki ładunek takiego ciepłego poczucia humoru, pewnego dystansu.
2: Tak, jest urodzonym gawędziarzem, ale nie nudziarzem.
1: Absolutnie nie. I tego piwa wypił tyle, żeby mu się jakby dobrze opowiadało, ale język mu się nie plącze absolutnie w tej historii. I z tych historii często przebija jednak coś jeszcze. Tak jak w każdej dobrej gawędzi, ona jest zabawna, interesująca, opowiada o pewnych perypetiach, ale jest tam pewnego rodzaju refleksja, pewnego rodzaju obserwacja, i to są takie historie, które no, śmiejemy się, czasami bardzo, czasami półgębkiem, ale generalnie bywają bardzo dowcipne. Natomiast potem sobie troszkę o nich jednak myślimy. One czasami dają nam do przemyślenia pewne rzeczy, bywa, że poważne, nie tracąc tej swojej śmieszności.
2: Tak, no to są takie słodko-gorzkie historie, które jednocześnie rzeczywiście skrzą się humorem i trudno nie parsknąć śmiechem. Czytając, za spolszczenie wszystkich dzieł Petra Szabacha na polski odpowiedzialna jest Julia Różewicz, która jest jednocześnie wydawczynią tego autora, i to ona sprawiła, że Szabach się w Polsce na dobre usadowił.
1: Do tego są to malutkie książeczki, można sobie wsadzić do kieszeni i iść
2: tak,
1: z nimi na wycieczkę.
2: Jest uroczy, nie?
1: Tak, jest absolutnie wspaniały. Petr Szabach, cudowny obserwator codzienności, nie tylko wakacyjnej.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: chińskiej wirtuoz fortepianu Lang Lang i listowska La Campanella. Kazimierz Dolny zamieni się w przestrzeń spotkań z literaturą, z autorami, z czytelnikami. Wszystko za sprawą 5. edycji Kazimierskiego Festiwalu Literackiego. Dwa księżyce słowa mają moc. Tegoroczna 5. edycja poświęcona będzie podróżom geograficznym, ale też duchowym, bo w świecie, w którym coraz trudniej o stałe punkty odniesienia, podróż staje się drogą prowadzącą do odkrywania świata i samych siebie. W programie spotkania autorskie, rozmowy, warsztaty, spacery literackie, oprowadzania kuratorskie i koncerty. Na festiwal przyjadą m.in. profesor Jerzy Bralczyk, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman czy Agata Pasent. Festiwal Literacki Dwa Księżyce od 3 do 5 lipca w Kazimierzu Dolnym.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: To też, a oczywiście poza tym rozdajemy, oferujemy, proponujemy, prezentujemy najpiękniejszą muzykę filmową i nie tylko. Enya i Sail Away to już za moment. Teraz Cherry Blossom Miracle, temat Sony Belusowej z filmu One Piece, kurs na Grand Line.

0: Inter Music Poland prezentuje Agnes Obel, jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny, powraca do Polski. 29 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Tam czekają nas koncerty, animacje dla dzieci, no i poczęstunek urodzinowym tortem. W ramach wydarzenia Gryf Film Szczecin w kinie Pionier 1907, zaplanowano przegląd filmów związanych z miastem. Dodatkowo w trakcie festiwalu dostępne będą strefy relaksu, bar i wystawa sztuki współczesnej. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do wspólnego świętowania. Tak samo my zachęcamy i zapraszamy.
2: RMF Classic. W Szczecinie 98 FM.

0: Ogłoszenie.
1: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
7: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
7: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
9: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Po reklamie.

Strażnicy Galaktyki, Bandyta. Takie seanse w naszym radiowym kinie już za chwil parę. Będzie kolejna w magazynie Kierunek Lato kulturalna rekomendacja. Na razie Gustav Holst i fragment jego suity Saint Paul. Tu RMF Classic.

0: Norweski pianista Víkingur Olafsson i miniatura Claude'a Debussy'ego, impresjonistyczna dziewczyna o włosach jak len. Znamy już najpiękniejsze miasto świata. W tegorocznym rankingu magazynu Time Out najpiękniejszym miastem globu został Kapsztad. Stolica RPA doceniono m.in. za przepiękne krajobrazy. Położone między Oceanem Atlantyckim a górami stołowymi, Kapsztad zachwyca bajecznymi plażami. Zachwyca też także słynna Góra Stołowa i liczne tereny zielone. To wszystko sprawia, że ludzie wysoko oceniają i widoki, i jakość życia w Kapsztadzie. I Kapsztad, i w ogóle południowa Afryka to, myślę, arcyciekawa wakacyjna destynacja.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Kapsztad przepiękny, chociaż ciut od nas daleko, prawda? Chociaż w rankingu magazynu Time Out są i nieco bliższe europejskie destynacje jak Edynburg, jak Lizbona. Nic, tylko się pakować i tamże wybierać. Strażnicy Galaktyki nie mogą czekać. Oni już w naszym kinie. Tak na tej dźwiękowej filmowej ścieżce muzykuje Electric Light Orchestra.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
3: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.

0: Hozier, autorem tego tematu, wykonanie Simply Three, Take Me to Church. Miłośnicy brzmienia organów zjadą do Lubina na Festiwal Kina Organowego. Tegoroczna edycja to 3 wyjątkowe dni projekcji i popisów znakomitych organistów. Zobaczymy Metropolis, liczący blisko 100 lat film Fritza Langa. Ten seans umuzyczni Paul Gusseau. Filmowe tematy Krzesimira Dębskiego w obecności kompozytora wykona organista Filip Preseisen. Michał Kocot stworzy muzyczne tło do liczącego 103 lata niemego filmu z Haroldem Lloydem Jeszcze Wyżej. Natomiast do niemego filmu Podróż na Marsa zagra Martin Gregorius. To wszystko na Festiwalu Kina Organowego w Lubinie od 2 do 4 lipca.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Miłośnicy organowych brzmień obiorą niebawem kierunek Lubin. U nas teraz już nie może czekać francuskojęzyczny nowojorczyk Joe Dassin.

0: Jolka! Byla super!
1: Na razie.
2: Dla wytrwałych wędrowców w Karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 29 czerwca 1956 roku pierwszą stronę Ekspresu Wieczornego dominują doniesienia o tragicznych rezultatach dywersyjnej prowokacji w Poznaniu. Jak informuje agencja PAP, w mieście doszło do zaburzeń wywołanych przez imperialistyczne reakcyjne podziemie. Ekspres uspokaja, że miasto wraca już do normalnego życia. Za to podwarszawski Józefów postawiono na nogi z powodu zaginięcia trójki dzieci. Uspokajamy, maluchy się odnalazły w Warszawie, dokąd wyruszyły na samowolną wycieczkę. Tymczasem 29 czerwca 1966 roku Kurier Polski utyskiwał na jakość białej gastronomii, czyli barów mlecznych. Miało być czysto, zdrowo i tanio, a w połowie z 40 warszawskich barów mlecznych było ciasno i niechlujnie. Swoją drogą obecnie w Warszawie czynnych jest tylko 10 barów, choć mleczne są tylko z nazwy i nie przypominają tych PRL-owskich. Za to na drugiej stronie Kuriera nagłówek alarmuje: złodzieje lubią wozy z żerania. Z tekstu dowiadujemy się, że w całym kraju codziennie ginie 40 warszaw i syrenek. Któż mógłby się tego spodziewać? Przecież za gomułki zagranicznych wozów było jak na lekarstwo. Jak się dowiadujemy z artykułu, amatorami cudzych samochodów są najczęściej młodzi ludzie, którzy chcą się tylko przejechać. Zajrzyjmy jeszcze do Ekspresu Wieczornego sprzed 50 lat, z 29 czerwca 1976.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za

Inter Music Poland prezentuje Agnes Obel, jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny, powraca do Polski. 29 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic. And I thank God I'm alive. You're just too good

0: Ogłoszenie.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
4: Od Żanku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Po reklamie.

0: formacja Gemini Strings i temat Billie Eilish, Birds of a Feather. Słychać tę muzykę w serialu Bridgertonowie. No, oni od razu wiedzieliby, o co chodzi, bo z kręgu anglosaskiego pochodzą. Truskawkowy księżyc nam się objawi, a ten truskawkowy epitet w nazwie całego zjawiska wywodzi się od sezonu truskawkowego w Ameryce. I to w sumie nie Jankesi tę nazwę wymyślili, a rdzenni mieszkańcy Ameryki, którzy w owym czasie truskawki zbierali do wieczora, a potem najwyraźniej podziwiali na niebie truskawkową, księżycową pełnię. W dawnej Europie ta czerwcowa pełnia inaczej była nazywana. Nasi przodkowie mówili pełnia miodowa, albo różana, albo kwiatowa. Jak zwał, tak zwał. Ważne jest to, może najważniejsze, że ta wyjątkowa pełnia księżyca ukaże się na nieboskłonie tej już najbliższej nocy. Tarcza księżyca będzie niemal w całości oświetlona o 1:58.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: W naszym radiowym wakacyjnym kinie za chwilę okręt i temat Klausa Doldingera, a teraz Against All Odds Phila Collinsa. Przebój, który brzmi między innymi w filmie Cats Vegas w zabawnej scenie z nokautem Mike'a Tysona.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
6: Dobry design i nowinki zza oceanu.
5: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
6: To nasz plan na życie z klasą.
5: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
7: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Nie wszystko zależy od nas.
11: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
10: Co się zmieniło?
11: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.
13: The Last of Us, serial z muzyką Gustava Santaolalla. Przed nami będzie także Laputa, podniebny zamek i filmowy temat Joe Hisaishiego. Chris Rea nam zaśpiewa, a już teraz w wakacyjnym RMF Classic Jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego, scena z drugiego aktu tego baletu.

Prawdziwa perełka XVIII-wiecznej muzyki rozrywkowej, muzyka ogni sztucznych Jerzego Fryderyka Händla. To za nami, a przed nami tego wieczoru smaczki historyczne. Kolejny odcinek naszej radiowej powieści, biografii Ireny Gombrowicz, starsza siostra. Będzie astronomiczna prognoza pogody, jak też tradycyjna prognoza pogody na jutro. Nie mówiąc już o tym, że wokół nas może najpiękniejszej muzyki filmowej, choć przecież nie tylko. Za to pierwsze wakacyjne spotkanie dziękuję Dariusz Stańczuk w RMF Classic. Tymczasem Looking for the Summer, Chris Ria nam zaśpiewa.

Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: No to zaczynamy wakacje. W wakacje prze...
2: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych

0: Inter Music Poland prezentuje Agnes Obel, jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny, powraca do Polski. 29 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Biały jednopłatowiec. Wskakuje się na skrzydło, na którym jest wyżłobione coś w rodzaju stopni i dochodzi się do drzwi kabiny. Motor zaterkotał śmigłami. Ruszamy. Po ziemi jedzie się chyba z kilometr. Przedziwne wrażenie. Niemal żadnego wstrząsu, tylko nagle domki otaczające aerodrom zaczynają się nagle wykrzywiać, wywracać, tańczyć. Start trwa zaledwie parę minut, ale te krótkie chwile wznoszenia się ku górze są bardzo nieprzyjemne. Ziemia jak gdyby uciekała, wyczuwa się szalony pęd do góry, huk maszyny ogłusza. Mimo woli trzymam się poręczy, żeby nie zlecieć. No i później Zbyszewski przekazuje nam opis lotu w przestworzach i podsumowanie z Warszawy. Bach! Aeroplan dotknął ziemi. Jesteśmy u celu. Wyjątkowo szybko. Tego dnia był wiatr południowy. Jechaliśmy równo 100 minut, czyli 2,8 km robiliśmy w ciągu jednej minuty, a 170 km na godzinę. I tutaj cytuję słowa kapitana. I jakżeż tu jechać pociągiem? Wołał kapitan. Co to za strata czasu. Na przyszły rok będą aera na 12 osób, a za parę lat zobaczymy całe pociągi powietrzne z wagonem restauracyjnym, sleepingiem, koncertem. Przestrzeń dla nas zniknie, granice się zatrą, aeroplan i radio stworzą nową erę. Tyle kapitan po pierwszym locie Zbyszewskiego. Cóż można dodać? Może jeszcze powiedziałby, że i samochody będą jeździć z tą zawrotną prędkością 170 km na godzinę.

0: Kubka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Term Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
12: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
13: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.

0: bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: Tu Radio RMF Classic.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Janusz Nicewicz i wraz z Moniką Maślaniec będziemy prezentowali najważniejsze zjawiska i wydarzenia astronomiczne tegorocznych wakacji. Kontynuujemy tym samym wieloletnie dzieło naszych poprzedników, doktora Adama Michalca i świętej pamięci Grzegorza Sęka. Wszystkie podawane przez nas godziny wschodów i zachodów Słońca czy Księżyca oraz innych ciekawych zjawisk odnoszą się do Krakowa, a przygotował je doktor Adam Michalec, za co serdecznie dziękuję. Dziś formalnie mamy pierwszy dzień wakacji. Słońce wzeszło o 4:34, a zajdzie o 20:53. Tym samym dzień będzie trwał 16 godzin i 19 minut, a to już o 4 minuty mniej od najdłuższego dnia w roku. Wydaje się niewiele, ale dla porównania powiem tylko, że tyle średnio trwa całkowite zaćmienie Słońca. Wieczorem warto spojrzeć nad zachodni widnokrąg. Tam, w blasku zachodzącego Słońca, wypatrzymy bardzo jasną Wenus, a nieco niżej Jowisza, który znika nam z wieczornego nieba i pojawi się pod koniec wakacji przed wschodem Słońca. Księżyc bliski pełni nie ułatwi nam nocnych obserwacji, które i tak są utrudnione przez krótką i stosunkowo jasną noc. Przez najbliższe 2 tygodnie w Krakowie będziemy mieli białe noce astronomiczne. To oznacza, że Słońce nie chowa się pod horyzont niżej niż na 18 stopni. W obserwacjach Księżyca pomoże nam zwykła lornetka lub niewielki teleskop. Będziemy mogli wtedy podziwiać charakterystyczne struktury jego powierzchni. Morza księżycowe, kratery i pasma górskie. Dzisiaj Księżyc znajduje się na tle gwiazdozbioru Strzelca, gdzie leży centrum naszej galaktyki Sagittarius A z gwiazdką. Odkryto tam supermasywną czarną dziurę o masie 4 milionów Słońc. Najprawdopodobniej każda duża galaktyka zawiera przynajmniej jedną supermasywną czarną dziurę w centrum i może tysiące zwykłych pogwiazdowych czarnych dziur ukrywających się między gwiazdami. Przed wschodem Słońca zobaczymy chyba najpiękniejszą planetę Układu Słonecznego, Saturna, widocznego na tle gwiazdozbioru Ryb oraz Marsa w pobliżu gromady otwartych gwiazd Plejady w gwiazdozbiorze Byka. Więc pogodnych nocy i owocnych obserwacji.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla was jedyny właściwy kierunek. Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: OKOP 1920. W 1920 roku Gombrowiczówna kończy 21 lat. Od sierpnia pracuje w Obywatelskim Komitecie Wykonawczym Obrony Państwa. Na jego czele stoi generał Józef Haller, organizator Armii Ochotniczej. W odpowiedzi na apel na terenie całego kraju powstają regionalne, powiatowe i miejskie komitety obrony państwa. W ich skład wchodzą zazwyczaj osoby cieszące się znaczącym autorytetem w lokalnych środowiskach. Celem działalności komitetów jest werbowanie ochotników do Armii Ochotniczej oraz zebranie środków na jej wyekwipowanie. W każdym powiatowym komitecie obrony państwa funkcjonują sekcje propagandy lub agitacyjna, zaciągowa lub werbunkowa, finansowa, sanitarna, pomocy dla żołnierza lub opieki nad żołnierzem, opieki nad rodzinami żołnierzy, opieki nad uchodźcami, samoobrony lub straży obywatelskiej. Organizacje kobiece włączają się głównie w działania sekcji opieki nad żołnierzem. Kobiety szyją odzież, przygotowują środki opatrunkowe, paczki żywnościowe dla żołnierzy i organizują ich wysyłkę na front. Niejednokrotnie dowożą też żywność na linię frontu. Pomagają w zakładaniu szpitali, punktów rekrutacyjnych, stacji dla rodzin ewakuowanych z kresów wschodnich. W patriotyczną działalność włączają się członkinie Ligi Kobiet, Katolickiego Związku Polek, opieki nad żołnierzem polskim, Pracy Narodowej, Związku Ziemianek, Narodowej Organizacji Kobiet, Polskiego Białego Krzyża, Koła Polek. Każda z tych organizacji prowadzi zbiórkę pieniędzy na Wojsko Polskie. Kobiety w wielu mazowieckich miastach, zgodnie z uchwałami walnych Zgromadzeń Katolickiego Związku Polek i Narodowej Organizacji Kobiet z 14 lipca 1920 roku, domagają się od władz miejskich zamknięcia domów gier, rozpusty, kabaretów i punktów sprzedaży alkoholu. Wywierają też moralną presję na mężczyzn, by zapisali się do Armii Ochotniczej. Jeśli jakiś młody mężczyzna w cywilu pokaże się na ulicy, kobiety wołają „Łaziki na front!”. To hasło wypisuje się na domach i transparentach. Mazowieckie ziemiaństwo cechuje patriotyczna postawa. Jego determinacja w przygotowaniach do odparcia bolszewickiej inwazji wynika m.in. z obawy o dalszą egzystencję. Sowietyzacja Rzeczypospolitej musi przecież przynieść likwidację warstwy ziemiańskiej. Na chwilę cichną spory pomiędzy różnymi klasami społecznymi. Chłop, robotnik, ziemianin, inżynier, lekarz, nauczyciel, kupiec, przemysłowiec, rzemieślnik. Wszyscy włączają się w wielki pochód ochotniczej armii. Jarosław Iwaszkiewicz pisze, że był to dziwny widok.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Prognoza na jutro.
1: Jutro w Polsce jeszcze w przewadze gorące powietrze zwrotnikowe, chociaż od północy napływać zacznie polarno-morskie powietrze chłodniejsze. Miejscami jutro przelotne deszcze, a na wschodzie, południu i w centrum kraju także burze. Temperatura maksymalna od 26 na północy i zachodzie do 36 stopni na wschodzie i na południu. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, tam co najwyżej 22 stopnie Celsjusza.
2: Odrywa od komputera. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Hej, zwrotomocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
13: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Reklama.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.
3: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

litra. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na

0: litra. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

litra. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Ja jestem tylko od rejestrowania śladów, księżniczko. Żachnął się. Od myślenia są detektywi. Ty uważasz się za detektywa?
2: Znajdź lepiej te staniki i sznurki do żaluzji, a będziesz miał mnie z głowy. Westchnęła zniechęcona, chociaż tak naprawdę chciałaby mu odpyskować najwulgarniej, jak potrafiła. Strasznie utrudniasz.
1: Zamruczał coś pod nosem o nepotyzmie Silewiczów i durnych babach. Ale wiedziała już, że nie odważy się odesłać jej z kwitkiem.
2: Martwiła się teraz tylko o to, żeby zdążył znaleźć właściwe zdjęcia, bo ruszał się jak mucha w smole. Kiedy traciła już nadzieję, podsunął jej pod nos fotografię szuflady z bielizną. Faktycznie. Wszystkie biustonosze były poprzecinane, ale nie było na nich żadnej krwi ani niczego, co mogłoby świadczyć, że są obiektem przestępstwa.
1: Nie wiemy, ile ich było i czy nie zabrał jakiegoś na pamiątkę.
2: Poinformował ją, zniżając głos. Zabrał na pewno. Stwierdziła z powagą, całkowicie skupiona na powiększaniu zdjęć. Kontynuowała bardziej do siebie niż do niego. Pytanie, czy teraz, czy wcześniej? I ile razy już tu był? A skąd wiecie, że należały do ofiary? Emilia Strączyk była w tym domu tylko przejazdem. Czyja to jest sypialnia? I matki? Facet najpierw otworzył usta ze zdziwienia, a potem nieznacznie pokręcił głową.
1: Musisz gadać z Tymińską. Wymigał się od odpowiedzi. To ona nadzoruje śledztwo.
2: Tym razem błyskawicznie odnalazł zdjęcie splątanych sznurków do żaluzji.
1: Masz, naciesz się.
2: Wyburczał i zaraz odebrał jej aparat, bo Lena znów przeglądała kolejne fotografie i powiększała szczegóły.
1: Ej, tylko niczego mi nie skasuj.
2: Jesteś pewien, że te sznurki tam leżały? Dopytała z niedowierzaniem. Nikt nie był wcześniej na miejscu zdarzenia?
1: Za dużo tych pytań, idź do szefowej. Może ci odpowie.
2: Wyraźnie się zniecierpliwił.
1: Koniec audiencji.
2: Lena wahała się, czy faktycznie nie zrobić tak, jak jej radził. W końcu z Tymińską już się poznała i mogłaby podejść ją, przymilając się albo okazując pokorę.
1: Ale szósty zmysł podpowiadał jej, że ta strategia tylko wkurzy prawniczkę.
2: Przesunęła znów daszek naprzód i z pochyloną głową ruszyła do wyjścia. Przy drzwiach sięgnęła po telefon, żeby napisać do Marka, a wtedy zobaczyła, że ma kilka SMS-ów od posterunkowego Maćka Jędrasika. Zapięła ciaśniej bluzę pod szyją i wybrała numer do brata, ale od razu włączyła się poczta głosowa. Szukała go wzrokiem i w końcu założyła, że zdaje raport zwierzchnikom, więc wstukała: odmeldowuję się, wracam do domu. Nie minęła sekunda, a otrzymała automatyczną wiadomość.
1: Zadzwonię później.
2: To ją upewniło, że Marek jest zajęty, a ona nie chciała nikomu więcej rzucać się w oczy, więc chyłkiem opuściła rezydencję i skierowała się do parkanu. Postanowiła poszukać jakiejś mniej reprezentacyjnej bramy, bo przy głównym wejściu roiło się od oficjeli. Planowała przy okazji sprawdzić okolice. Przed dokonaniem napadu sprawca musiał ją dobrze poznać, skoro udało mu się zniknąć z miejsca zdarzenia niezauważonym. W śledztwach, które dotąd prowadziła, zdecydowana większość ofiar znała swoich gwałcicieli. Spraw, w których nigdy nie ustalono tożsamości napastnika, było zdecydowanie mniej, ale też były to brutalniejsze akty przemocy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji. Dwie sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze.

0: 是我，如果有多张船飞，你会不会跟我一起走？
1: Zabierz RMF Classic na wakacje.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji. Dwie sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze.